jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Śmierć dwulatka w żłobku pod Warszawą zatrzymana opiekunki. Pensje rosną najwolniej od 5 lat, zjada je inflacja. Bawu gwiazdą Bangladeszu i internetu, przypomina prezydenta USA.
1: Rock Radia.
0: Dorota Wartycka. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin. Tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie. Mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
2: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
0: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania. Podwyżek zaraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomista PKO Banku Polskiego.
3: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
0: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie, bo dane, o których mówimy, dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. A skoro o pieniądzach mowa, dziś na stacjach nieco taniej niż wczoraj. Benzyna 95 może maksymalnie kosztować 6 zł. 48 groszy, olej napędowy 6 zł. 91 groszy za litr. Bez zmian tylko benzyna 98, 7 zł. 6 groszy. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta i jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwie wcześniejsze ustawy prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. W Warszawie pożegnano wczoraj Stanisławę Cielińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w zeszłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Cielińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Na koniec jeszcze Bawuł Albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć przypomina bardzo prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo Bawuł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą można to wszystko samemu ocenić. Filmy ze słynnym Bawołem można znaleźć na YouTubie.
1: Rock Radio.
4: No i szczęśliwie dojechaliśmy do weekendu. Paweł Chudzio, kłaniam się. Mamy piątek, 22 dzień maja, godzinę 6 rozpoczynamy. Jeżeli chodzi o to, co na drogach się dzieje, to na razie jeszcze oczywiście pora wczesna, więc nie ma jakiegoś dużego tłoku. Jedziemy płynnie, bez przestojów, szerokiej drogi.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Sprawdzamy, jaka pogoda nas czeka w piątek. No dzisiaj podobna aura do wczorajszej. Też na niebie będzie sporo słonecznych chwil. Chociaż chmury również za jakiś czas będą dawać znać o sobie, raczej jednak nie powinien padać deszcz. A co na termometrach? Jeszcze ciut wyższa temperatura niż wczoraj, no i dziś maksymalnie w Krakowie do 21,2 stopni Celsjusza. Ciśnienie nadal wysokie.
0: Rock Radio 103,8 FM.

0: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźnia. Pamiętaj.
1: No właśnie, spać się kładę.
2: Powstanie Rock Radia.
3: Jest piątek, proszę państwa, i tego się trzymajmy. 22 maja na Powstanie Rock Radia zapraszają Kajto Ruszczyk, pan od Guziczków
4: i Jan Bajor Bajorek. Mówiłem, że przyjdzie i przyladł.
3: Dzień dobry. Za nie mogłoby dać swoje takie ogólne tendencje. Śledziona, noga, głowa. Bywa tak, proszę państwa. Dzień dobry państwu, kłaniamy się nisko, będziemy z państwem do 10. Wczoraj była.
4: Przegapiłeś.
3: Przegapiłeś.
4: Dobra. Wiesz, co tu się działo?
3: Dwie dwójki, ile jedzenia było? 0,66 głosówki na Messenger. Czekamy na państwa, państwo czekają na nas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
4: To jest symbioza.
3: Super Trap. It's raining again. Witajcie, dzień dobry, 5 po 6.

0: ZZ Top i La Grange w Rock Radio 13 po 6. Proszę Państwa, do kogo wędruje dyplom prymusa powstania Rock Radia? Czyżby do tego, o którym myślę? Halo, prosimy.
1: Cześć Jan, cześć Kajetan, Rafał z Krakowa się kłania. Budzi się piękny, słoneczny dzień. Jakbym miał tak zrecenzować mój wyjazd do Paryża, to już nie jest to miasto. Jak powiedział klasyk, język całkowicie zwariowany. Ale na szczęście jestem już w Krakowie. 8 godzin od bębnie w fabryce. Pakuję cały sprzęt wędkarski i jadę na 2 dni na rybki, a że rybka lubi pływać, to i okowity troszkę będzie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Rock Radia. Trzymaj ta się zdrowo. Hell yeah.
0: Pozdrawiamy, no w Paryżu to wiadomo, dla niego ty to jesteś W, a dla niego on to jest moi. Także pozdrawiamy serdecznie i lepiej, prawda, u siebie.
2: O! No zaskoczyłeś mnie, szczerze mówiąc, bo ty lubisz podróżować. No
0: lubię podróżować, ale wiesz, swojego nie znacie i tak dalej. Pozdrawiam cię, Rafałku, startujemy weekend, Kraków odhaczony. Rafał wystartował weekend i możemy gnać dalej. Mysłowic, Peggy Brown, 14 po 6. Open.

0: Blondie, Call Me w Rock Radio, Motley Crue i The Who. Za chwilę, proszę Państwa, kolejny meldunek od Was. 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Call Me.
1: Reklama. Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula Cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.
18: Hell yeah.
19: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
20: Powstanie.
21: Rock Radia.

0: Get Fooled Again, czyli The Who w Rock Radio za 27.07. I kolejny sygnał, proszę Państwa, od Was. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry, mnie znowu zaczęło. Logujemy się do systemu, Denzel, witam wszystkich.
2: Cześć.
1: Panów i słuchaczy. No to mamy piąteczek. Ostatni dzień pracujący. Weekend zacznie się po 20 i wtedy będzie można zrobić pierwsze pst. A na razie tyramy. Miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam. Hell yeah.
0: Do 20 jeszcze trochę, ale z klasyką rocka szybko leci.
2: No jasne.
0: Pozdrawiamy Gniezno, pozdrawiamy Denzela. On jest już odhaczony, proszę
2: Denzela.
0: Państwa. Denzela.
2: Denzela.
0: No, pompera. Pompera,
2: Leppard. Duzel.
0: Dlaczego?
2: No bo to Niemiec był.
0: Aha. Let's get track, Def Leppard, za 26.07. To też tacy jakby Niemcy są.
2: Tak.

0: The Pretenders, Middle of the Road za 17:07. Proszę Państwa, Twisted Sister, The Kinks przed nami. I za chwilę, Szanowni Państwo, szybka lekcja poznawcza dla młodych rodziców. Zapraszamy serdecznie. Zajęcia prowadzi profesor Jan Maria Koszpiwo-Bajorek.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Rzepce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
14: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
18: Ach, to niska cena.
19: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko ₩49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie $12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Po reklamie.
22: Rock Radio. Drodze.
23: Na razie jeszcze w Krakowie ruch niewielki, więc możemy spokojnie i szybko przejechać przez Kraków. Do tego piąteczek, więc same dobre wieści na początek. No i pogodowo też ładnie, bo dziś na termometrach w Krakowie maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem, ale bez deszczu.

0: Po plusiku na czole.
1: A co jeśli dziecko zamiast plusa ma rogi?
0: Że to Niemiec.
2: Powstanie Rock Radia.
3: Ta prosta, proszę państwa, lekcja. Zapamiętać, trzymać w okładce. Dwa lata będzie służyć. Kult baranek.

0: Kult baranek, proszę państwa. Zakładam się, że ktoś z państwa na pewno nucił pod nosem. My nucielimy. Takie są, proszę państwa, zalety kultu i tego kawałka. Dobrze, tatę Kazika zostawiamy na chwilę, a państwa zapraszamy już teraz w Rock Radio na najświeższe newsy, bo dbamy o to, abyście byli na bieżąco. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i są newsy.
1: Rock Radio.

0: Reklama.
1: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
2: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum Budowlane Attic. Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Po reklamie.
7: Co to jest używka?
8: Do włosów.
9: Powstanie Rok Radia.
10: Tego nie można prowadzić do Polski.
11: Co oni reprezentują, no to jest dramat.
12: Nie idźcie tą drogą.
13: Jest siódma, proszę państwa, Bajor Kajto, Powstanie Rok Radia. Piątek, gnamy dalej, godzina do rebusa, jebusa z haczykiem. Zapraszamy serdecznie, a teraz słuchajcie najświeższych newsów.
14: Trump wyśle do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Przed nami suche i upalne lato.
15: Rok Radia.
14: Dorota Wardecka. Decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy ogłosił prezydent USA Donald Trump. Szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja amerykańskiego prezydenta, zostaną ustalone w rozmowach MONU i Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem, przekazał wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Jeszcze kilka godzin wcześniej była mowa o tym, że USA będą redukować obecność w Europie. Tomczyk, który zakończył szereg wizyty w Waszyngtonie, w czasie której spotkał się m.in. z przedstawicielami Białego Domu, Kongresu i Pentagonu, uznał decyzję Trumpa za skutek dyplomatycznej ofensywy Polski. Jest 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gawira. To reakcja polskich władz na postawę Izraela wobec porwania aktywistów z Global Summit Flotilla i efekt skandalicznego nagrania z udziałem izraelskiego ministra. Szymon Kępka.
16: Złe traktowanie polskich obywateli zawsze spotka się z reakcją. Tak pisze w portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, a zakaz dla izraelskiego ministra już obowiązuje.
17: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane.
16: Na nagraniu z udziałem izraelskiego ministra widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy izraelski minister z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy. Komentował to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
18: To nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
16: Wszyscy zagraniczni aktywiści z flotylli Global Summit zostali już deportowani z Izraela.
14: 3 osoby zginęły w wyniku zawalenia się w poniedziałek budynku mieszkalnego w Görlitz przy granicy z Polską w Niemczech. Wczoraj w gruzach odnaleziono ciała zaginionych osób, 48-letniego mężczyzny oraz dwóch młodych turystek z Rumunii. Akcja poszukiwawcza została już zakończona. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, mógł zawalić się po wybuchu gazu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy. Zaglądamy do naszych portfeli. Z danych GUS-u wynika, że w kwietniu płace w firmach wzrosły o niespełna na 5,5% w skali roku.
19: To jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku.
14: Komentuje Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Średnia pensja przekraczała w kwietniu 9,5 tysiąca złotych brutto. GUS tłumaczy, że kwietniowe wyhamowanie wynagrodzeń w firmach to efekt m.in. braku premii, w tym tych kwartalnych, czy nagród. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego burze. Zjawisko El Nino może być w tym roku rekordowy, mówi Piotr Szuster z IMGW.
0: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
14: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność.
2: Rock Radio. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
15: Sport w Rock Radio.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. 17-letnia Emerson Jones z Australii będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w wielkoszumowym French Open. Magdalena Fręch zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinetę z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaumem Unarem, a Kamil Majszczak z Chijczykiem Alejandro Tabilo. Dopiero dziś swoją rywalkę pozna Maja Chwanińska, która udanie przebrnęła eliminację. Alex Segert wygrał 12 etap Giro d'Italia dla Belga z grupy Bahrain Victorious. To życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio powiększył w generalnie przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.
2: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.

0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
1: Z każdą minutą coraz więcej aut widać na drogach w Krakowie, no i zwłaszcza na trasach wjazdowych do miasta. No ale ważne też wieści remontowe, bo od poniedziałku zmiany na ulicy Łokietka. Chodzi o około 100-metrowy odcinek od Starego Wiarusa do budynku numer 168. Jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa i będzie ruch wahadłowy.

0: Gra Roka. Pogoda.
1: Przed nami ładny piątek i jeszcze ładniejszy weekend. Już teraz termometry pokazują 11 stopni Celsjusza, a maksymalnie dzisiaj w Krakowie do 22 stopni. Będzie troszkę zmienna aura, bo i słoneczne, i pogodne chwile, ale też i trochę więcej chmur momentami. Na szczęście dziś nie powinien padać deszcz. Wiatr wieje słaby, a ciśnienie wysokie. W weekend jeszcze cieplej, w niedzielę do 27 stopni.
0: Rock Radio 103,8 FM.
2: Puknijcie się wszyscy w głowę.
0: Powstanie Rock Radia.

0: to Run, czyli pan Bruce Springsteen we własnej osobie. Proszę państwa, tutaj mamy kolejny kontakt telefoniczny. 2244066, halo?
1: Witam bardzo serdecznie na naszym spotkaniu telefonicznym. Pragnę zauważyć, że dzisiaj jest bardzo ciekawy dzień. Piątek, który zbliża nas do weekendu.
2: Tak.
1: Ja pracę traktuję jak weekend, po prostu mam luz, bluz w niebie, same dziury. Proszę ja was, zgodnie ze słowami piosenki, całej ekipie życzę wszystkiego dobrego, a żeby zadość uczynić, budzę. Budzę pobudka!
2: Jest, tak
1: do
2: jest.
1: Do weekendu czas!
2: Tak jest.
1: Jadula wita was! Siemanko!
0: Siemanko,
2: pozdrawiamy. Jest argentyński komentator.
0: Jest komentator, wszystko się zgadza. Strzelce opolskie odhaczone. Jacula, pozdrawiamy, kłaniajmy się nisko. Cieszymy się, że jesteś z nami. Miłego dzionka. Kenny Loggins, Danger Zone. Proszę państwa, teraz można się poczuć jak prawdziwy pilot F-16. Dodam tylko tyle, że 40-lecie obchodzimy premiery filmu Top Gun.

0: Electric Light Orchestra i Rock and Roll is King, 22 minuty po 7. Szanowni Państwo, Amerykanie odkryli Amerykę. Czyli trochę jak w Google wpisać Google, szczegóły za moment, a po drodze Manam i grupa Nazaret.
1: Reklama. Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz ochotę na mocne rockowe granie na światowym poziomie? Nie przegap festiwalu Rockowizna 28 i 29 sierpnia w Krakowie. Zagrają Lacuna Coil, Lord of the Lost, Coma, Acid Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek, Kid Capici, Pull the Wire, Zenek Grabowski i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna. Już 28 i 29 sierpnia w Krakowie. Lotnisko Rakowice, Czyżyny. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i żena bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Po reklamie.
17: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
18: Powstanie Rock Radia.

0: Hair of the Dog, czyli grupa Nazareth w Rock Radio za 26.08. Mili Państwo, na TikToku widzieliśmy już chyba wszystko. Picie wybielacza, podduszanie się, demolowanie mienia szkolnego. No tak. A teraz, proszę Państwa, Amerykanie odkryli kompot.
1: Co? Jak to kompot?
0: Kompot z owoców.
1: No, dobrze, że nie ten z dworca centralnego w Warszawie.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Nie no, Bajzer jest niepowtarzalny, myślę, to jest coś unikalnego na skalę światową. Spin Doctors, Two Princess w Rock Radio.
1: Trzeba napisać do UNESCO.

Marillion Punch and Judy, Creedence Clearwater Revival in Excess, to zagramy za chwilę, jest za 19:08, przed 8 pewnie jeszcze ten meldunek od naszych wyjątkowych słuchaczy, bo dziś jesteście wyjątkowo aktywni.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i żena bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Została ostatnia reklama. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Po reklamie.
15: Rock Radio. Drodze.
16: Gęsto zaczyna robić się na trasach wjazdowych do miasta, głównie na Zakopiance od miejscowości Gaj, a także na 29 listopada. Tutaj już bardzo liczne towarzystwo mamy w stronę opolskiej. Przybywa też samochodów na Nowochódzkiej, Wielickiej i Konopnickiej. A dziś w Krakowie ładnie, pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem, max 22 stopnie.

0: żeby kózka nie skakała, to by ślimak pokaż rogi. Miłego weekendu i pięknej pogody. Trzymajcie się, hej.
1: Ale jaja. Pozdrawiamy serdecznie. No dobrze, ale też życzymy wspaniałej pogody. No niestety, to nie jest,
2: no,
1: dobra,
2: nie
1: odpowiedź.
2: Jest dobra odpowiedź.
1: No ale cóż, no najważniejsze, żeby próbować, jak mówił Robert Józef Kubica. No,
2: oczywiście,
1: prawda?
2: Że tak.
1: Kłaniamy się nisko. Proszę Państwa, Rebus Jebus już niebawem, bo po 8 w wydaniu piątkowym, czyli do satysfakcji, dorzucimy na cały weekend. Ale teraz lepiej, jak zagramy Queen. Klasyka rocka.

0: Queen, Don't Stop Me Now w Rock Radio za 4:08. Proszę Państwa, w newsach o 8:00 5000 żołnierzy w Polsce.
1: Ekstra. Amerykańskich.
0: Szczegóły, za chwilę.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra.

0: Lata. Dziś w Wyborczej.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i żena bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
12: Po reklamie.
13: Powstanie Rock Radia.
14: Dojechaliśmy do 8, proszę Państwa. To dobre wieści, bo po 8 rządzi Rebus Jebus. Będzie można wygrać satysfakcję i na cały weekend. Ale nie wygłupy, najpierw newsy.
15: Trump zapowiada dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy w Polsce. Izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski przez 5 lat. Holenderski archeolog zatrzymany za zabranie kości D'Artagnana.
13: Rock Radia.
15: Dorota Wertecka. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Przekazał, że decyzja ma związek, tu cytat, z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł. To pierwsza deklaracja amerykańskiego prezydenta od rozpoczęcia dyskusji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Europie. Teraz w Polsce jest 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a rotacja, o której wstrzymaniu usłyszeliśmy, miała dotyczyć 4 tysięcy. Czy owe 5 tysięcy, o których mówi Trump, to w ramach tej rotacji, czy jeszcze dodatkowi żołnierze, tego nie wiadomo.
16: Pentagon nie skomentował tego i odesłał dziennikarzy do Białego Domu. Z kolei Biały Dom również nie doprecyzował tej wypowiedzi. Tak naprawdę to jest cały Donald Trump.
15: Komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej. Dziś prawdopodobnie dowiemy się czegoś więcej w tej sprawie. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
17: My oczekujemy na informacje z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna.
15: Mężczyzna udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Itamar Ben-Gawir ma formalny zakaz wjazdu do Polski, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Izraelski minister bezpieczeństwa po skandalicznym nagraniu, w którym szydzi z porwanych aktywistów Global Summit Flotilla, nie może wjechać legalnie do naszego kraju przez 5 lat, mówi Marcin Kierwiński.
12: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
15: O zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego urzędnika wnioskował MSZ po wczorajszym wezwaniu izraelskiego Charge d'Affaires. Miało ono związek także z uprowadzeniem polskiej delegacji aktywistów, którzy płynęli do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Dziś gotowe ma być rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zgodnie z nim urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
18: Urzędnik, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
15: Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Archeolog zatrzymany za kradzież kości, które mogą należeć do D'Artagnana, słynnego francuskiego muszkietera. To w Holandii. Kości znaleziono w kościele w Maastricht. Ich autentyczność ma potwierdzić badanie DNA. Zostało już przeprowadzone w niemieckim laboratorium, ale po badaniu holenderski archeolog, który dostał już odznaczenie jako odkrywca grobu hrabiego D'Artagnana, odebrał kości i zapewniał, że są w bezpiecznym miejscu. Po tym zatrzymała go policja.
19: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
20: Rock Radio.
21: O tej porze piątkowy poranny szczyt rozkręca nam się coraz bardziej, no i zwolnimy oczywiście mocno na 29 listopada, tutaj od wysokości Powstańców w stronę Opolskiej jest spory tłok. Oczywiście ciasno mamy na Czarnowiejskiej Fosza do Alei Trzech Wieszczów, a także na Rondzie Grunwaldzkim, głównie od Monte Cassino.
19: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
22: Rock Radio. Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
23: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
24: Pogoda.
21: Patrzymy na to, co w pogodzie będzie się dzisiaj działo, a dosyć przyjemny dzień nam się szykuje. Nie powinien dzisiaj tak padać deszcz jak wczoraj, no ale niebo będzie zmienne, troszkę słońca, troszkę chmur, ale właśnie bez opadów. Co do temperatury, no to ta cały czas idzie w górę, no i dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie nawet do 22 stopni Celsjusza. Podobna temperatura jutro, a w niedzielę nawet do 27.
22: Rock Radio 103,8 FM.
23: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
24: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
25: Coś przezroczyste. Ciastka.
26: Ciastka przezroczyste?
22: Powstanie Rock Radio.

0: je Barakuda, grupa Hard w Rock Radio, 14 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my, proszę państwa, przechodzimy do zabawy Rebus jebus w wydaniu piątkowym, czyli oprócz satysfakcji można zgarnąć na cały weekend. Za chwilę państwo usłyszą zagadkę, kategorię i potem dzwonicie 2 2 4 4 0 66 albo nagrywacie głosówki z odpowiedzią. Kto zrobi to prawidłowo, wygrywa satysfakcję. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: kultowi bohaterowie.
4: Cały czas.
0: A oto Rebus jebus.
5: Europejski

No i znałem takiego jednego. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Na wszelki wypadek posłuchajcie Rebusa raz jeszcze i odpowiedzcie sobie na pytanie. Najpierw sobie. Co to za kultowy bohater? Europejski.

22 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na wasze odpowiedzi. Na was czeka satysfakcja i na cały weekend. That's the Trucks with a Girl Like You. 15 po 8.

0: Give me your love, ZZ Top, 21 okay. po 8 i gnamy do rozwiązania rebusa i buza. Buza? Po drodze Bon Jovi i The Doors? Proszę zostać z nami.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i żena bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
11: Rossmann.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Została ostatnia reklama.
22: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
23: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
22: Są sprawdzone przepisy
23: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
22: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
23: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
24: Po reklamie.
25: Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy.
26: Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie?

0: Love Her Madly, czyli The Doors w Rock Radio za 27.9.
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radio Rebus Jebus.
3: Tak jest.
0: A my przechodzimy, proszę Państwa, do rozwiązania Rebusa Jebusa. Najpierw może przypomnijmy naszą zagadkę z kategorii Kultowi Bohaterowie.
4: Europejski, taka wrzawa, kto tam nagle wszedł?
5: Hej!
4: To pan Nikodem mimochodem przybył właśnie tam.
6: Czy ktoś się przyzna, że w nim jest wyzma?
3: Właśnie, czy ktoś się przyzna? No bardzo proszę.
0: 2 2 4 4 0 66. Czy ktoś jest po drugiej stronie? Halo?
7: Dzień dobry. Rozwiązaniem Rebusa Jebusa dzisiejszego jest Nikodem Dyzma. Pozdrawiam. Hell yeah.
3: Pozdrawiamy. Hell yeah. Pozdrawiamy. Hell yeah.
0: Świetna odpowiedź, pewnie.
3: Tak jest.
0: Nikodem Dyzma. Hell yeah. Wysyłam satysfakcję. Ktoś jeszcze? Halo?
8: Hej.
3: Hej.
8: Tu Ania.
3: Cześć, Ania.
8: Odpowiedź na dzisiejszego Rebusa Jebusa to oczywiście Nikodem Dyzma. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu wszystkim. Hell yeah!
3: Hell yeah!
0: Hell yeah! Pozdrawiamy i wysyłamy satysfakcję. Nikodem Dyzma, pewnie, i trzeci telefon.
3: Pewnie.
0: Tak, dla formalności.
9: Ale panie prezesuniu, jak to tak? Koleżków na bruczek? A któż tak urządził koleżków? Otóż pan prezes. Nikodem Dyzma.
3: No tak.
9: Hell
0: yeah. To pan,
9: hell
0: yeah. To pan Boczek chyba dzwonił. To jest bardzo dobra odpowiedź. Nikodem Dyzma, tak jest! Tak jest, ten Boczek przychodzi i mędzi. Trzeba go uciszyć. Pozdrawiamy serdecznie. Każdy, kto wiedział, że chodzi o Nikodema Dyzmę, wygrywa, proszę Państwa, satysfakcję. No i dorzucamy, jak to w piątek, na cały weekend, prawda?
3: No.
0: Nie mówi się o tym, no ale może się, prawda, przyda.
3: No.
0: Szanowni Państwo,
3: miejmy nadzieję.
0: Zróbmy tak zwane małe resume tego, co następuje, a mianowicie Rebus Jebus, proszę Państwa, wróci do Państwa w poniedziałek.
3: Tak, odpocznie sobie w weekend.
0: Godzinie 8.
3: Tak, tak jest.
0: W weekend nazbiera sił, padnie kilka mocnych słów w szatni i tak, zobaczymy, tak, prawda, czy będzie kontynuowana, prawda, najdłuższa seria w historii Rebusa Jebusa. Dobrze, dosyć gadania. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, już teraz w Rock Radio.

w Rock Radio, ale to nie koniec tego, co mamy dla was przed dziewiątą, bo przed dziewiątą między innymi Traveling Wilburys i Cali, od początku do końca zagrani, Sultani Swingu. Proszę zostać z nami z odpaloną aplikacją Rock Radio.

0: reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
0: Po reklamie.
15: Rock Radio. Drodze.
16: Odpalamy ponownie nasze samochody, no i patrzymy, jak teraz wygląda sytuacja na drogach. Na Nowochódzkiej mocno odepniecie na hamulec, oczywiście na Stoczniowców i Ofiar Dąbia również. Na Zabłociu, Moście Kotlarskim, tutaj w stronę Ronda Grzegórzeckiego, spory ruch, także od drugiej strony, od Powstania Warszawskiego. Depniecie mocniej na hamulec także na Czarnowiejskiej i na Fosza.

0: Jedna z najlepszych solówek w moim skromnym mniemaniu. Dire Straits, Sultans of Swing. Za 4 minuty będą newsy w Rock Radio, te najświeższe, bo dbamy o to, abyście byli na bieżąco, więc za daleko nie odchodź.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Masz ochotę na mocne rockowe granie na światowym poziomie? Nie przegap festiwalu Rockowizna 28 i 29 sierpnia w Krakowie. Zagrają Lacuna Coil, Lord of the Lost, Koma, Acid Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek, Kid Capici, Pull the Wire, Zenek Grabowski i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna. Już 28 i 29 sierpnia w

0: Lotnisko Rakowice Czyżyny. Nie może cię zabraknąć. Bilety na rokowizna.pl.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Została ostatnia reklama. Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
3: Po reklamie.
4: Komentujcie, czy już ktoś może z Was robił sobie jajowanie? Czy może ktoś już miał jajowanie?
5: Powstanie Rock Radia.
6: Dojechali do dziewiątej. Piątek, proszę Państwa, powoli. Można zdjąć buty, prawda?
7: Dlaczego buty zdjąć?
6: No tak się, wiesz, chodzisz, zdejmujesz buty,
7: aha,
6: potem
7: czujesz luz wtedy,
6: i czujesz coraz większy luz. Prawda?
7: Jasne, oczywiście, no pewnie.
6: Tak, nachy zdejmiecie pewnie po robocie, ale to jeszcze trochę. Proszę Państwa, dziewiąta, słuchajcie Rock Radia, 2 2 4 4 0 66 albo głosówki, a u nas czas na news.
8: Ministerstwo Rodziny zleca kontrolę w żłobku w Ząbkach. Trump obiecuje 5 tysięcy żołnierzy w Polsce, szczegółów nie znamy. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: Newsy Rock Radia.
8: Dorota Wardecka. Ministerstwo Rodziny i Pracy zleca pilną kontrolę w podwarszawskich Ząbkach, gdzie zmarł niespełna 2-letni chłopczyk. Dziecko zostało znalezione na terenie placówki w oczku wodnym. Z naszych ustaleń wynika, że oprócz żłobka na tym samym terenie były też inne instytucje, mówi wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska.
9: Nie jest to teren placówki, tylko jest to po prostu teren, na którym znajduje się placówka, ale są tam też inne usługi i do tego dostęp również powinien być zabezpieczony. Żaden zbiornik wodny, do którego może wpaść dziecko, nie ma prawa znajdować się na takiej przestrzeni.
8: W sprawie już toczy się prokuratorskie postępowanie. Zatrzymano dwie opiekunki. Dziś decyzja, czy usłyszą zarzuty. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki dziękuje Donaldowi Trumpowi za decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Amerykański prezydent powiedział, że jego decyzja to reakcja na zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Donald Trump zaskoczył i zrobił to w swoim stylu, komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej.
10: W tej chwili Donald Trump też ma trudną sytuację wewnętrzną, bo ta decyzja o tym, aby nie wysyłać 4 tysięcy żołnierzy do Polski z ubiegłego tygodnia, spotkała się z dużą krytyką. Trump jednak zdecydował się zmienić zdanie.
8: Polskie Ministerstwo Obrony przekazało, że teraz przyjdzie czas na ustalenie szczegółów decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Dziś ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Oprócz spraw bieżących, część przedstawicieli komitetu chce rozmawiać o jego prezesie Radosławie Piesiewiczu oraz wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Błażej Kulesza.
11: Decyzję w sprawie zwołania walnego zgromadzenia część sportowych związków podejmowała jeszcze wczoraj, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki, z którego wywodzi się Piesiewicz.
12: No idziemy w kierunku takim, żeby tą sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim na pewno uzdrowić.
11: Walne zgromadzenie PKOL-u może wybrać prezesa, jednak statut stowarzyszenia nic nie mówi, by to samo grono mogło prezesa odwołać.
13: Decydują polskie związki sportowe, kto jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
11: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu. Gdyby doszło do odwołania prezesa PKOL-u do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, pracami pokierowałby jeden z jego wiceprezesów.
8: Ten sprzęt ma pomóc w leczeniu dzieci, które przychodzą na świat w szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej. Placówka otrzymała nowoczesne aparaty USG. To kolejne wsparcie od Fundacji WOŚP, mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka szpitala.
14: W 2024 roku oddział otrzymał od Fundacji WOŚP aparat do przesiewowego badania słuchu, do badania słuchu noworodków, a zwłaszcza wcześniaków.
8: Nowy aparat pozwoli na szybsze wykrycie chorób. Od północy dziś w Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto, dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych i każdej kolejnej nocy będzie obowiązywał od 23 do 6 rano. Od przyszłego roku natomiast ten przedział się wydłuży. Nocna prohibicja będzie wtedy obowiązywać od 22.
15: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
5: Radio.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Cristiano Ronaldo w końcu dopiął swego. Jego Al Nassr pokonało w ostatniej kolejce saudyjskiej ligi Damak Hamis Mushaity 4-1 i zdobyło mistrzostwo. Pierwsze od 7 lat, czyli pierwsze dla Portugalczyka, który gra tam od ponad 3 lat. Ronaldo w decydującym meczu strzelił 2 gole. Dziki Warszawa po raz pierwszy w historii w najlepszej czwórce koszykarskiej ekstraklasy. Stołeczny zespół pokonał Trefl Sopot 88-73 i wygrał ćwierćfinałową rywalizację 3-1. W półfinale Dziki zmierzą się z Legią Warszawa, która wczoraj po raz trzeci pokonała MKS Dąbrowa Górnicza. O półfinał zagrają jeszcze jutro Śląsk Wrocław i Arka Gdynia.
15: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Pogoda.
8: Piątek ze słońcem w większości regionów, ale pojawią się też chmury. Tych deszczowych można się spodziewać na północnym wschodzie. Tutaj może przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Trójmieście, przez 21 na Suwalszczyźnie, do 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, a chłodniej na Wybrzeżu i w Karpatach 16-17 stopni.

0: The Beatles Get Back, taka afera była. 12 po 9, szanowne i szanowni, po akcji z kilometrówkami posłanki Żukowskiej z Nowej Lewicy jeżdżącej 90 km dziennie spod Sejmu do Sejmu, pod lupę wzięto rzecz jasna innych parlamentarzystów i taki na przykład pan Rafał Bochenek z PiSu.
1: O.
0: To lubi podróżować. Tak? Musi chłopina, Jezu, jak on musi zasuwać. Słuchaj,
1: naprawdę? No.
0: W roku 2025 pan poseł pobrał, uwaga, 47 550 zł kilometrówki, nieco ponad 25 tysięcy złotych na taksówki, prawie 52,5 tysiąca za najem samochodu i nieco ponad 28 tysięcy złotych za loty krajowe. W sumie pan Rafał Bochenek zgarnął dla siebie 153 314 zł i 42 grosze.
1: A co, on jest Magellan?
2: Powstanie Rock Radia.
1: Jak to? Jak? No,
0: czy oni wszyscy generalnie mają taki, powiem ci, bardzo podróżniczy zaciąg. Aha. Z tego co widziałem.
1: Super.
0: Od lewa do prawa.

Two Minutes to Midnight i Iron Maiden w Rock Radio. Potrzeba nieco podkręcić tempo, 20 po 9. Na horyzoncie grupa Toto, a także grupa Zio, prawda? Bo odrobiny magii jeszcze nikt, a zresztą...

0: wszystko to, co mam. Magiczne słowa, grupa Zio w Rock Radio, proszę Państwa, ale zostawmy konfekcję. Przejdźmy, proszę Państwa, do słuchaczy, bo mamy telefon podobno. Halo?
1: Siemano, siemano, Marcin się melduje. Kierownik grupy wsparcia. Dobrze, że już piątek.
0: Prawda?
1: Tyle wam powiem, bo ile można siedzieć w tej robocie. Ale no pogoda za oknem okej. Kolega trzeźwieje, siedzący po lewej. Koleżanka ledwo, ledwo. Ale jakoś...
0: Fajnie.
1: Docieramy do weekendu, więc pozdrawiam was serdecznie. Hell yeah!
2: Tak, huczna była ta wigilia weekendu wczoraj, widzę.
0: Dacie radę. Jeszcze trochę. Jeszcze chwilę. Jeszcze moment.
2: Spokój.
0: I będzie piątek. Pozdrawiamy kierownika grupy wsparcia. Kłaniamy się nisko. Dziękujemy za ten kontakt. A my gramy Garbage. Only happy when it rains. No w ten weekend nam to nie grozi.

0: R.E.M. is the end of the world as we know it. Za 21.10, przed 10.00 dobry zestaw Golden Earring by Mi Scorpions. W Rock Radio, proszę Państwa, łączy nas klasyka rocka, a Wy, mam nadzieję, zostajecie jeszcze z nami i z odpaloną aplikacją Rock Radia. I można zostać dłużej niż z powstaniem Rock Radia. Nikt tego nie sprawdza.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach. Kraków Rzemieślników. Zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
15: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Została ostatnia reklama.
3: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Po reklamie.
6: This is rock and roll.
7: Powstanie Rock Radia.

0: Proszę Państwa, piątkowe powstanie rokradia zamykają tak zwani skorpiąsi. Send me an angel na koniec naszego spotkania. Kajto Ruszczyk, Paweł Guziczków.
1: A możemy mówić skorpiąsi, bo to są po prostu nasi koledzy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
0: No tak, taka jest prawda. Ja pamiętam, jak oni mnie pytali. A zresztą.
2: Co?
0: Kuba Kaleta w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No, Wind of Change. Oni pytali, który park wziąć pod uwagę.
2: A, rozumiem.
0: Dużo mieszkałem w Moskwie, to wejście Gorki Park. No i tak zaczął wiatr zmian wiać. Trocheśmy pogwizdali razem, prawda, bo zimno było. No i tak powstały hity.
2: Okay,
0: dobrze, Kuba, fajne, zostawmy tam moją przeszłość rock'n'rollową. Co u ciebie po 10?
2: No, po 10 w cyklu W mgnieniu roka będzie oczywiście dużo rockerki. Tak.
0: No. No
2: ja o co zadbamy razem z Olą Konopką. No ale też sprawdzimy, jak kiedyś sobie radzili graficy przed wynalezieniem Corela i Photoshopa.
1: Co to są? Aha, to jakieś programy. Na Photoshop znam, a tego pierwszego nie znam.
2: No Corel nie znasz?
1: Nie znam. Nieco ty jestem lamusem komputerowym, człowieku.
2: A Paint? Coś takiego?
1: Paint znam.
2: No to przed wynalezieniem Painta też.
1: A, no dobrze. No. Okej, to teraz rozumiem.
2: No, to jest taka branżowa będzie audycja bardziej.
1: Aha, okej.
2: Dobrze, a w Białych Krukach po 12:00 przekonamy się, dlaczego przed nagraniem niektórych albumów należy odwiedzić skup złomu.
0: O,
2: no, co?
1: Chciałbym strzelać, ale nawet nie mam pomysłu.
0: A teraz skupy złomu są passé, teraz się zbiera butelki i puszki po siedle.
2: A złom gdzie mam wrócić? Do tego butelkomatu też?
1: Możesz spróbować.
0: Nie wiem, nie zbieram. Ja raczej wyrzucam.
2: Okej. No,
0: czyli, dobra,
2: no dobra, to powiedz mi, gdzie będziesz wyrzucał, to ja to zbiorę wtedy.
0: Dobra, dam ci znać.
2: No, kasa leży na ulicy, wystarczy się po to schylić.
0: Wystarczy, prawda, tak zwane chwila strachu.
2: Tak się nazywa przedsiębiorczość, proszę Państwa.
0: W obecnych czasach.
2: No.
0: Kuba Kaleta, człowiek, który na przedsiębiorczości zjadł wszystko, włącznie ze swoimi sandałami.
2: Otóż
0: my słyszymy się w poniedziałek o 6:00. Miłego dnia, do usłyszenia.
1: Teraz bosy chodzi. Jezu, Bielek, cześć.
3: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe.

0: Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
6: Cześć, po 10 na rozgrzewkę dołożymy do pieca razem z AC/DC, ale wcześniej newsy.
7: Sadownicy liczą straty, niektórym wymarzło niemal wszystko. Deportacja zatrzymanych aktywistów z międzynarodowej flotylli. Chorzy na Alzheimera i ich rodziny praktycznie pozostawieni sami sobie.
5: Rock Radia.
7: Dorota Wardecka. To będzie trudny sezon, bo zbiory z sadów będą niższe, nie tylko od tych zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który przygotowuje raport o stratach spowodowanych pogodą. Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
8: Owoc wymarzł, nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic.
9: No i słyszałem, że z jabłkami podobnie, to znaczy, że 3 tygodnie temu to wyglądało nieźle.
8: Gdzie to wymarzły jabłka?
10: Jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. I o tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
7: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej. Stan niektórych członków flotylli zmierzających do Strefy Gazy jest poważny. Działania Izraela wobec nich były brutalne, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska. W ostatnich godzinach Izrael podjął decyzję o deportacji zatrzymanych aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Dwoje Polaków jeszcze wczoraj opuściło ten kraj.
11: Wciąż dochodzą do siebie. Jeśli chodzi o Agatę i Łukasza, wiemy, że są w stanie dobrym. Jeśli chodzi o Karima, to wiemy, że trafił do szpitala, co znaczy, że uzyskał poważniejsze obrażenia i jego stan jest stabilny. Został pobity, potraktowany brutalnie, także jest pochodzenia arabskiego, egipskiego. Prawdopodobnie za to spotkała go po prostu większa przemoc niż wobec innych.
7: Tymczasem w życie wszedł 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gawir opublikował nagranie, na którym widać, jak poniża i znieważa członków flotylli Sumut niosącej pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Nagranie wywołało międzynarodowy skandal, zareagowała też Polska. Z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Szwecji. Jednocześnie zapewnił, że Europa pozostanie na kursie wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy naszego czasu, że w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy po wcześniejszych głosach o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Europie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ma się stawić w prokuraturze, odpowie na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Czworo sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodziny pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera i Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym. Liczba pacjentów na choroby otępienne w Polsce rośnie i to szybko. Z raportu NIK-u wynika też, że pacjenci, jak zauważa rzecznik Izby, Bartłomiej Pograniczny, często są pozostawieni sami sobie.
12: Mogli oni korzystać ze świadczeń zdrowotnych i społecznych jedynie na zasadach ogólnych.
7: Po 10 latach od ostatniej kontroli niewiele się zmieniło mimo zaleceń.
5: Newsy Kraków.
13: Paweł Chudzio. W niedzielę krakowianie zdecydują, czy przed końcem kadencji odwołać prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Radę Miasta. Dziś o północy rozpocznie się cisza referendalna. Osoby, które będą chciały wziąć udział w referendum, w lokalu wyborczym muszą pojawić się z dokumentem tożsamości. Niekoniecznie dowodem. Skorzystać można też z aplikacji M-Obywatel, ale wiadomo już, że kody QR do weryfikacji dokumentu nie będą wykorzystywane. Głosujący otrzyma dwie karty, mówi Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
14: To jakby ze strony osoby głosującej, oczywiście po jego stronie leży decyzja, że może odmówić pobrania jednej karty, ale komisja co do zasady jest zobligowana wydawać komplet kart.
13: Żeby referendum dotyczące odwołania prezydenta było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 158,5 tysiąca mieszkańców. Temat referendum wróci też u nas za godzinę. Dziś wieczorem zmiany na ulicy Meissnera. Od około 20 otwarta zostanie wschodnia jezdnia. Utrzymany zostanie zakaz przejazdu na wprost na relacji ulic Przona-Chałupnika. Z ulicy Łąkowej będzie ustawiony zakaz wjazdu na wprost w ulicę Śliczną. Trzeba będzie jechać w prawo.
15: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
13: Odliczamy już godzinę do początku weekendu, no, który zapowiada nam się naprawdę przyjemnie, jak chodzi o pogodę. Zresztą piątek też bardzo ładny. Dzisiaj w Krakowie pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem, na pewno bez opadów deszczu, a na termometrach maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, ciśnienie mamy natomiast wysokie. Jutro bardzo podobna temperatura, natomiast cieplej będzie w niedzielę, nawet do 27 stopni.
15: Rock Radio 103 i 8 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Jestem, cześć Kuba. O czym dziś?
0: Dzisiaj w cyklu W mgnieniu roka przekonamy się, jak ciężko mieli ludzie przed wynalezieniem, przed odkryciem ChatGPT. Jakie ciężkie było życie.
1: To prawda. No. Dlatego, że żeby stworzyć jedną okładkę, to kiedyś trzeba by było mieć...
0: Sprzęt specjalny, tak naprawdę.
1: Specjalny sprzęt, specjalne narzędzia. A teraz?
0: No teraz co? Kliku, kliku, tak?
1: Kliku, kliku.
0: Chwila roboty i pora na CS-a.
1: Tak? Pora na CS-a i okładka kultowa.
0: Już za chwilę będziemy ten temat, proszę Państwa, w sposób twórczy rozwijać.
1: Zapraszamy na cykl W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasyka Rock.

0: Reklama.
1: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Została ostatnia reklama.
1: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
0: Po reklamie.
6: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jak

0: misunderstood.
1: I takie smaczki usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Animals w Rock Radio. Za 28 minut będzie 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do końcówki lat 80.
2: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka.
3: I w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1989. To właśnie w tym roku w Pekinie dochodzi do masakry na placu Tiananmen. Wojsko zabija kilka tysięcy uczestników protestów. Do kin wchodzą filmy Przesłuchanie, Piłkarski poker, Sztuka kochania, 300 mil do nieba, Stowarzyszenie umarłych poetów, Licencja na zabijanie oraz Batman. A na dom w belgijskim mieście Kortrijk spada radziecki myśliwiec, zabijając jedną osobę. Ten samolot wcześniej pokonuje 900 km bez pilota, który katapultował się po starcie w Bagiczu pod Kołobrzegiem.
3: Za to dokładnie 37 lat temu, czyli 22 maja 89 roku, wychodzi płyta zespołu Queen pod tytułem The Miracle. Jest to 13. płyta Queen, na której znajdują się takie hity jak The Invisible Man, Breakthrough i oczywiście I Want It All.
1: Płyta The Miracle powstawała w bardzo trudnym dla muzyków Queen czasie.
3: Prawda? Dlatego, że gitarzysta Brian May dochodził do siebie po rozwodzie, a do tego wszystkiego zmagał się w tym czasie z depresją. Freddie Mercury 2 lata przed premierą krążka dowiedział się, że ma AIDS.
1: I w czasie nagrywania płyty The Miracle o tym, że Freddie jest chory, wiedzieli tylko jego bliscy oraz członkowie Queen.
3: Płyta początkowo miała nosić tytuł The Invisible Man, czyli tak jak jeden z singli promujących ten krążek.
1: Ale tak się nie stało.
3: Tak.
1: Dlatego, że muzycy zmienili tytuł na zaledwie 3 tygodnie przed premierą tego albumu.
3: To bardzo ciekawe.
1: No, ale ciekawa jest również okładka tej płyty.
3: Bardzo, no. Bardzo mi się podoba.
1: Płyta The Miracle to jest ostatni krążek Queen z wizerunkami członków zespołu na okładce.
3: Mhm.
1: No i teraz tak, co my na tej okładce widzimy? Oczywiście widzimy muzyków Queen, ale ich twarze są złączone w jedną.
3: Tak.
1: No są to srogie grzyby. No ale no nie jest tak, to nie jest psychodeliczne, jest.
3: No ale pomyśl sobie, jak kiedyś to musiało być pracochłonne i czasochłonne, żeby stworzyć taką okładkę, ponieważ teraz można to wygenerować w czacie GPT w sekundę.
1: A pod koniec lat 80., żeby stworzyć taki właśnie efekt, trzeba było korzystać ze specjalnego sprzętu o nazwie Quantel Paintbox.

0: No i dodajmy, że inspiracją do powstania tej okładki była okładka singla The Clairvoyant zespołu Iron Maiden. I warto też wspomnieć, że od momentu premiery krążek The Miracle doczekał się kilku reedycji wzbogaconych o liczne bonusy, ale najbardziej kompletna jest ta ostatnia reedycja z 2022 roku, bo poza 10 numerami z wersji podstawowej mamy tu także DVD i aż 5 dodatkowych kompaktów, a na nich łącznie 47 bonusowych piosenek, stron B, singli, wersji alternatywnych i niewydanych wcześniej rarytasów. Wśród tych numerów znalazł się też przez lata zaginiony kawałek Face It Alone.
1: Muszę ci powiedzieć, że moją ulubioną ciekawostką jest jednak ta z okładką Iron Maiden.
0: Ja oglądałem te dwie okładki i nie wpadłem na to, że...
1: Co nie?
0: Że ja dopiero mają coś teraz, wspólnego.
1: No. Teraz to widzę.
0: Widzisz, jakich można się ciekawych rzeczy dowiedzieć w radiu?
1: Ale to widzisz. No. No, jak się ma takiego mądrego kolegę, to już w ogóle...
0: Och, ale mi tutaj skomplementowałaś. No bardzo mi miło. Koleżanko, pochwalę cię na spotkaniu z szefostwem najbliższym. W mgnieniu roka.

0: Bardzo lubię wracać do tego numeru regularnie, również w piątkowe przedpołudnie. To Uriah Heep w Rock Radio. Za 18 minut będzie 11. My już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który podejrzewam, że możecie kojarzyć z takiego filmu jak Klub Winowajców. To jest chyba jeden z największych przebojów grupy Simple Minds. Już za chwilę go posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama. Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg melo. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
16: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
17: Lato w Half Price.

0: powstała ostatnia reklama.
1: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
2: Po reklamie.
3: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: bardzo lubi klimat tego numeru. To klasyka rocka od Eagles. W newsach o 11 sprawdzimy, gdzie w ten albo w kolejny weekend powinni zajrzeć fani burgerów, a po 11 posłuchamy sobie numeru opartego na niesamowitym gitarowym riffie w Rock Radiu.
1: Reklama. Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
2: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
1: Po reklamie.
11: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
0: Po 11 posłuchamy legendarnego numeru Dire Straits, ale

0: Najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
1: Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw podpisane. Prezes serwisu cinkciarz.pl aresztowany w USA na 3 miesiące. Tenisiści poznali już swoich rywali na French Open.
2: Rock Radia.
1: Dorota Werdycka. Właśnie podpisałem rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgodnie z rozporządzeniem urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków. Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały już o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl. Mężczyzna został we wtorek zatrzymany w USA. Od lipca był poszukiwany notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Podejrzanego aresztował sąd federalny w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych okręgu Missouri. Procedura ekstradycyjna Marcina P. będzie dalej prowadzona, a polscy śledczy czekają na dalsze decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w tej sprawie zadziałała współpraca wszystkich sił politycznych w Polsce.
3: Jest bardzo mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grinkiewiczem.
1: Prezydent USA ogłosił kilkanaście godzin temu, że do Polski wyśle 5 tysięcy żołnierzy. Ta decyzja zmienia wcześniejszą o wstrzymaniu rotacji 4 tysięcy żołnierzy, którzy mieli stacjonować w Polsce. Los nie był tym razem łaskawy dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czekają ciężki turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz.
4: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Ilena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem, ciężko. Pierwsze na kort wyjdą Magdy w niedzielę. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linety z Czeszką Terezą Walentową. Panowie na kort wyjdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chińczykiem Alejandro Tabino. Czyli tu też mogło być lepiej. Dla tej czwórki, a także dla Mai Chwalińskiej, która udanie przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.
1: W Łodzi rusza Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
5: Zawsze królowały kotlety wołowe. Natomiast wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
1: Festiwal ma potrwać do 31 maja.
2: Newsy Kraków.
6: Paweł Chudzio. Już kilka godzin po zakończeniu głosowania możemy poznać wyniki referendum. W niedzielę krakowianie zdecydują, czy odwołać prezydenta i Radę Miasta. Domagają się tego przeciwnicy prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum zebrali ponad 130 tysięcy podpisów. Sam prezydent swoich zwolenników zachęca do pozostania w domach i nie brania udziału w referendum. Jak wyjaśnia Barbara Golanko, szefowa Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, od liczby głosów zależy, kiedy zostaną ogłoszone wyniki.
7: Dwie zmienne, na które nie możemy sobie odpowiedzieć, to znaczy, kiedy zakończy się liczenie głosów w komisjach, plus jaka będzie frekwencja. Natomiast tak z doświadczenia rano następnego dnia wyniki już powinny być znane.
6: Od frekwencji zależy też, czy referendum będzie ważne. Żeby odwołać prezydenta, w głosowaniu musi wziąć udział ponad 158 tysięcy wyborców. W przypadku Rady Miasta ponad 179 tysięcy. Jest decyzja środowiskowa dla budowy linii tramwajowej na Azory. Zostanie ona poprowadzona od Krowodrzy Górki w rejonie ulic Opolskiej i Wajsa. Za godzinę o szklanej pułapce przy skałkach Twardowskiego.
2: Rock Radio 103 i 8 FM. Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
6: Dobre wieści pogodowe mam dla Was na resztę piątku i przede wszystkim też na weekend, bo zapowiadają nam się bardzo ładne dni w Krakowie. Dzisiaj na termometrach w naszym mieście do 22 stopni Celsjusza, pogodnie, słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez deszczu. Tak samo będzie jutro, a jeszcze cieplej będzie w niedzielę. Wtedy temperatura nawet do 27 stopni. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie.
2: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: numer, który doskonale sprawdza się nie tylko za kółkiem, to klasyka polskiego rocka od Dżemu w Rock Radiu, a że klasyki polskiego rocka, zwłaszcza tej z lat 80. nigdy za wiele, to już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który powstał jeszcze zanim powstał zespół Lady Punk i później trafił do repertuaru tej kapeli. Pierwszy wielki przebój tego właśnie projektu muzycznego. Już za chwilę w Rock Radiu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie naszej aplikacji.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Po reklamie.
11: Na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Jakub Kaleta.

0: No, atmosfera lat 70. jest po prostu namacalna w tym numerze. Klasyka rocka od Bad Company w Rock Radio. No właśnie a propos tych odgłosów burzy, które tam w tle gdzieś pobrzmiewają, to jeżeli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądała pogoda w weekend, no to słuchajcie uważnie newsów Rock Radia o godzinie 12. A tymczasem do 12 pozostało minut 28. Przypominam, że po 15 jak codziennie wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia. Dzisiaj, poza tym zaszczytnym tytułem, gramy o kubek Rock Radia i najnowszą płytę Foo Fighters, czyli album o tytule Your Favorite Toy. Czekamy na wasze historie, anegdoty, dykteryjki. Można dzwonić, my nie oddzwaniamy, więc jak wybierzecie numer 2244066, to od razu nawijacie do słuchawki swoją historię. Możecie również podesłać głosówkę na Messengerze. No i ja teraz zaglądam do skrzynki z historiami, która no, jest dość mocno wypełniona tymi anegdotkami i wyciągam z tej skrzynki taką oto historię.
1: Miałam niecą wpadkę u lekarza na kontroli po zabiegu kolana. Bada maca to kolano i pyta, czy jeszcze boli. Ja mówię, że już mniej i nagle wypaliłam, że z łechtaczką jest wszystko w porządku. Lekarz bez mrugnięcia okiem. Nie wnikam, co tam u pani z łechtaczką, ale łąkotka faktycznie wygląda dobrze.
0: No, tak było, potwierdzam, to ja byłem tym lekarzem i przy okazji tradycyjnie przesyłamy pozdrowienia dla całej redakcji tygodnika Chwila dla Ciebie. Jeżeli macie historię do rock'n'rollowca dnia, to podeślijcie nam ją pod 2244066, w sensie zadzwońcie i tam powiedzcie ją do słuchawki, tę historię, ale możecie również powiedzieć tę historię do słuchawki smartfonu z aplikacją Messenger i podesłać nam właśnie na Messengerze w głosówce taką anegdotkę z waszego albo z cudego życia, albo z chwili dla ciebie, bo jak się okazuje też można na taki pomysł wpaść. A kto zgarnie kubek Rock Radia, kto zgarnie najnowszą płytę Foo Fighters, Your Favorite Toy i kto zostanie rock'n'rollowcem dnia, tego dowiemy się po godzinie 17, a już teraz numer, w którym ja czuję wiosnę i nie tylko. To klasyka rocka od Liquido w Rock Radio.

0: Numer, który poznałem i który pokochałem dzięki Rock Radio, to klasyka rocka od Midnight Oil. Za 18 minut będzie 12, a już za chwilę posłuchamy takiego numeru, który jest najlepszym dowodem na to, że nie zawsze kto pierwszy, ten lepszy. Bo tak, kawałek, o którym mowa, jako pierwsi nagrali panowie z zespołu Head East, a zaledwie 3 miesiące później swoją wersję, czyli cover, po prostu zarejestrowali muzycy grupy Rainbow. No i tak się losy potoczyły, że to właśnie wersję Rainbow znamy lepiej niż wersję tę oryginalną. W związku z tym, no cóż, to, że panowie z Head East nagrali ten kawałek jako pierwsi, to nie sprawiło, że stali się super gwiazdami muzyki rockowej. No czasem tak już po prostu bywa. Już za chwilę Rainbow, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
13: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
11: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
18: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 złotych niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
20: Od czwartku poczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
21: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
22: Została ostatnia reklama.

Są takie numery, które się kompletnie nie starzeją i to jest jeden z nich, klasyka rocka od Toto. W newsach o 12 sprawdzimy, kiedy w naszym kraju pojawią się amerykańscy żołnierze, a po 12 posłuchamy sobie absolutnej klasyki heavy metalu z samego początku lat 80. w rock

0: Gram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Została ostatnia reklama. Tymczasem w salonie Filman.
10: Wolałby pan jednak inne okulary?
11: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
10: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
9: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Po reklamie.
14: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
15: Po 12 na rozruch zarzucimy sobie heavy metalową petardę od Judas Priest, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.

0: świecie.
1: Kto ojcem sukcesu i kiedy amerykańscy żołnierze pojawią się w Polsce? Są wyniki sekcji dwulatka, który zmarł w żłobku pod Warszawą. Nasi tenisiści poznali rywali na turnieju w Paryżu.
2: Rock Radia.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. To sukces Polski, to sukces prezydenta Nawrockiego. Tak szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki komentuje zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
3: Pan prezydent Nawrocki, kancelaria prezydenta, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jesteśmy cały czas w stałej takiej dobrej relacji z administracją w Waszyngtonie. Dlatego, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja.
1: Amerykański prezydent uznał, że USA wyślą jednak do Polski żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i ich dobre relacje z Polską. Według polityków z polskiego rządu decyzja Trumpa to skutek dyplomatycznej ofensywy naszego kraju. Każdy miał swoje zadania i wszyscy odegrali pozytywną rolę, mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie nie wiadomo, czy mowa o stałej, czy rotacyjnej obecności żołnierzy. Jak tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz, interpretujemy tę decyzję.
4: Musimy jeszcze poczekać na przełożenie tej decyzji na proces planistyczny, zakończenie procesu planistycznego.
1: Ten proces może potrwać do 4 tygodni. Nie wiadomo jednak, kiedy realnie wojskowi pojawią się w Polsce. Jeszcze jedna ważna wiadomość wojskowa. Około 18 do bazy lotniczej w Łasku dotrą pierwsze 3 samoloty F-35. Przekazał minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste powitanie maszyn ma się odbyć 12 czerwca. Przyczyną śmierci dwulatka w Ząbkach było utonięcie. Tak orzekli biegli po sekcji zwłok chłopca, którego w środę znaleziono w oczku wodnym na terenie prywatnego żłobka. Tego samego dnia wieczorem śledczy zatrzymali dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat. Dziś wieczorem minie 48 godzin, które śledczy mają na zebranie materiału dowodowego i decyzję, czy kobiety usłyszą zarzuty, czy też zostaną przesłuchane w charakterze świadków. Los nie był tym razem łaskawy dla Ligi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czekają ciężki turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Ilena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem, ciężko. Pierwsze na kort wyjdą Magdy w niedzielę. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linety z Czeszką Terezą Walentową. Panowie na kort wyjdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabino. Czyli tu też mogło być lepiej.
1: Dla tej czwórki, a także dla Mai Chwalińskiej, która przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.
2: Newsy Kraków.
6: Paweł Chudzio. Jedną z dolinek przy skałkach Twardowskiego pokrywa gruba warstwa potłuczonego szkła. Na problem pozostałości po licznych libacjach zwraca uwagę stowarzyszenie Ulepszamy Kraków. To zagrożenie nie tylko dla dzikich zwierząt, mówi Krzysztof Kwarciak.
7: Wiele osób wyprowadza tam swoje domowe pupile, dzieci się bawią, więc jest spore zagrożenie, że komuś może coś się stać.
8: Tyle, ile można było tego uprzątnąć, to zostało wykonane, natomiast jesteśmy jeszcze w trakcie tych prac. Tutaj mówimy o rzeczywiście potłuczonych na drobne kawałki butelkach, które trzeba dość skrupulatnie wyzbierać.
6: Podkreśla Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Straż Miejska ma częściej patrolować ten rejon. W niedzielę krakowianie rozstrzygną w referendum o przyszłości prezydenta i Rady Miasta. Aleksander Miszalski zachęca swoich zwolenników, by nie brali udziału w głosowaniu i w ten sposób obniżyli frekwencję. Bo to właśnie frekwencja może być kluczowa. Żeby odwołać prezydenta, w głosowaniu musi wziąć udział ponad 158 tysięcy uprawnionych. W przypadku Rady Miasta ponad 179 tysięcy. Lokale wyborcze będą w niedzielę otwarte od 7 do 21.
2: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
6: Skorzystajcie dziś i w weekend z pięknej aury, jaką mamy w Krakowie. Słonecznie, pogodnie, z chmurami, ale spokojnie, te chmury niegroźne i dzisiaj nie będzie padać deszcz. Parasole sobie odpuszczamy, zresztą zapomnimy też o nich w weekend, bo właśnie w sobotę i w niedzielę również bardzo ładna aura. Koniecznie wykorzystajcie dobrze na jakiś spacer czy aktywności, bo na termometrach w niedzielę na przykład do 27 stopni.
2: Rock Radio. 3 i 8 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaczmarek.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: O, jestem, cześć Kuba.
0: Doskonale. Widzę, Ola, że masz dzisiaj no taki skórzany outfit. Bardzo dobrze. Chodzi oczywiście o taką brązową kurtkę, taką, wiesz, co taksówkarze noszą i kamizelkę, bomberkę. A dlaczego?
1: Dlaczego? No właśnie, dlatego, że się w to ubrałam?
0: No dlatego, że to jest strój, który doskonale pasuje do klimatu dzisiejszej płyty, którą umówimy w cyklu Białe Kruki, bo to jest płyta, którą z powodzeniem można, albo nawet której należy słuchać w takich miejscach jak Autokomis, giełda samochodowa, skup złomu, Lombard na przykład. To są właśnie takie sytuacje i miejsca, no z życia wzięte, bliskie sercu nam wszystkim.
1: A ja mam pytanie, no. Skoro my rozmawiamy dziś o takim zespole, to czy my, Kuba, zrobimy dziś dwie wersje tego odcinka? W sensie wieczorem opowiemy coś jeszcze więcej?
0: Ale taką co wersję dla dorosłych, o to chodzi?
1: Chciałam
0: no,
1: to
0: powiem ci, że byłoby to wskazane, tak, ale...
1: No bo tu trafił nam się taki przypadek.
0: Taki rodzynek po prostu. No trafił nam się, tak, no to jest muzyka, przy której można, jak już państwo wiedzą, robić różne rzeczy, tak?
1: No my się trochę śmiejemy, żartujemy. No,
0: ale trochę też nie.
1: O, dlatego żebyście się mogli tego dowiedzieć, to więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasyka rock.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Masz ochotę na mocne rockowe granie na światowym poziomie? Nie przegap festiwalu Rockowizna 28 i 29 sierpnia w Krakowie. Zagrają Lacuna Coil, Lord of the Lost, Coma, Acid Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek, Kid Capici, Pull the Wire, Zenek Grabowski i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna. Już 28 i 29 sierpnia w Krakowie. Lotnisko Rakowice, Czyżyny. Nie może cię zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
5: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Została ostatnia reklama.
5: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
0: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: To jest taki wakacyjny numer, klasyka rocka od Toma Petty'ego w Rock Radio. Jest dokładnie 12:30, a my teraz radykalnie zmienimy klimat i nastrój. A to dlatego, że jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. I dziś omówimy płytę zespołu Different State pod tytułem Yield z 95 roku, a zaproponował nam ją Diako w komentarzu na Facebooku. Jest zespół Different State, Kuba.
0: No, jak określiliśmy to poza anteną, z wylęgarni talentów
2: tak
0: show biznesowych.
2: Ponieważ jest z Ciechanowa.
0: A z Ciechanowa kto pochodzi?
2: Na przykład Doda, Kłebo, Alicja Szemplińska, która teraz reprezentuje nas na Eurowizji. I co? Zespół istniał od 92 roku.
0: I to był jeden z pierwszych polskich zespołów grających industrial, czy też industrial.
2: Industrial.
0: Industrial,
2: yes. No. Czyli taką bardzo mroczną muzę.
0: Mhm. Dla ludzi, którzy lubią się ubierać w skórzane ciuchy. No i tam.
2: No i tam resztę to...
0: To już nie będziemy mówili o tej porze, bo to jest... Dzieci mogą słuchać, tak?
2: Tak jest. Jesteśmy w ciągu dnia. No nie wolno. Powiedz mi, ile na koncie mają płyt?
0: Chyba 16. Mówię chyba dlatego, że no to jest jeden z tych zespołów, który ma Bajzel w swojej dyskografii. Natomiast ostatnia płyta, czyli Enormous Components of Motor Unit Volume 2, świetny tytuł, ukazała się w roku 2020. No i już nowa płyta się nie ukaże, najprawdopodobniej, dlatego, że lider i założyciel zespołu Different State, czyli Marek Marchow, w tym samym roku, czyli w 2020, zmarł. I prawdopodobnie dlatego ich media społecznościowe, to znaczy media społecznościowe grupy Different State, nie są od 6 lat aktualizowane, a w bio na Facebooku jest cały czas link do no, martwego portalu, jakim jest MySpace.
2: Ojej!
0: No... Natomiast my tutaj o płycie Yield chcieliśmy porozmawiać.
2: Jest to debiutancka płyta i dla tych, którzy nie wiedzą, to Yield znaczy plon.
0: I ten sam tytuł noszą wszystkie numery na płycie Yield, czyli po prostu jest Yield 1, Yield 2 i tak po prostu w koło Macieju, albo dookoła Wojtek, tak się mówi też.
2: Dookoła Wojtek?
0: No, tak słyszałem, dookoła Wojtek.
2: Bardzo fajnie.
0: Taka anegdotka, szybko. Na treningu karate po prostu nasz trener powiedział, że coś tam robimy i no i dookoła Wojtek. A kolega mówi, ale ja Adrian jestem.
2: I no. Kuba, jak ci się podoba ta muzyka?
0: Wiesz co, jest to muzyka bardzo klimatyczna. No to nie jest muzyczka do samochodu, ale to są moje klimaty. Mimo tego, że ja nie chodzę ubrany w skóry i tam no nie robię tych rzeczy, o których poza anteną mówiliśmy, a o których mówić nie wypada.
2: Tak.
0: Nie robię tych rzeczy, które można zamknąć w 4 literach. Można tak, o, tak bym to określił. No.
2: Ale jesteś enigmatyczny. Na pewno nikt się nie domyśli.
0: Nie,
2: to
0: myślę,
2: jest bardzo niepokojąca muzyka.
0: Tak.
2: Ale no zdecydowanie coś w sobie ma.
0: To muzyka również transowa, dlatego że jest to z jednej strony ten właśnie industrial, z drugiej strony dark ambient, to jest też taka dronowa muzyka. Muzyka dronowa właśnie zawiera w sobie ten taki pierwiastek powtarzalności i zespół Different State bywał porównywany do takich kapel jak Ministry czy Goldflesh. I bardzo interesujące jest to, co zostało wykorzystane podczas nagrań płyty Yield.
2: Tak, powiedz to.
0: No, jak czytamy w internecie, cytat. Oprócz konwencjonalnego instrumentarium wykorzystaliśmy łańcuchy kolejowe, amortyzatory do dużego Fiata, kowadło, młoty itd.
2: No, sami sobie odpowiedzcie na pytanie, gdzie można słuchać takiej muzyki.
0: W autokomisie.
2: Tak.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.

Numer, który niezawodnie dodaje energii na resztę dnia. Klasy karaoke od Aerosmith w Rock Radio. Za 18 minut będzie 13, a już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego świetnego numeru z lat 80. I tym razem to będzie klasyka polskiego rocka z debiutanckiej, legendarnej i wyładowanej hitami płyty Oddziału Zamkniętego. To już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No dobra, to ja już wiem, jaka melodia będzie chodzić za mną przez kolejnych parę godzin. To właśnie ten kawałek, klasyka rocka od T-Rex. W newsach o 13 sprawdzimy, za ile będziemy tankować w weekend, a po 13 posłuchamy klasyki hard rocka z początku lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
10: Po 13 wejdziemy na wysokie obroty razem z AC/DC, a teraz porcja świeżych newsów.
11: Podpisane rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Potem ile maksymalnie zapłacimy w weekend za paliwo. Szkoleniowiec piłkarskiego mistrza Polski z umową na

0: na kolejne 2 lata.
1: Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce otrzymają narzędzia do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do tej pory transkrypcji dokonywano na formularzach, które nie przewidywały możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci. Przykładowo w sytuacji pary dwóch mężczyzn, jeden z nich musiał zostać wpisany do rubryki jako kobieta. Teraz się to zmieni, z czego zadowolenia nie kryje m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna, po też wielu analizach. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce.
0: Do tej pory tylko w stolicy dokonano transkrypcji aktów małżeństw 8 par jednopłciowych. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Spółka zapewnia, że intensywnie pracuje nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii. Taniej w weekend i w poniedziałek na stacjach paliw. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 będzie maksymalnie kosztować 6 zł 46 groszy. To spadek o 2 grosze. Za 98 zapłacimy równe 7. To 6 groszy mniej niż dziś. Również 6 groszy tańszy będzie olej napędowy. Litr będzie kosztował 6 zł 85 groszy. Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Oświadczył, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość wszystkim zaangażowanym w sprawę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność, napisał premier na platformie X. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił na pół roku zastępcę do spraw wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Ma to mieć związek z wszczętym postępowaniem wyjaśniającym w związku z podejrzeniem, że Janeczek uchybił godności urzędu. Miał wprowadzić do strefy ochronnej prokuratury osoby nieuprawnione, pracowników jednej z prawicowych telewizji, a potem udzielił im wywiadu. Nils Frederiksen poprowadzi Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejosz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock. Na wieczorem odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. pod rząd mistrzostwa kraju.
1: Pogoda.
0: Ciepło, na ogół od 18 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu, tam 16-17. Dużo słońca, tylko miejscami może się chmurzyć. Na północnym wschodzie niewykluczone, przelotne, ale słabe opady deszczu.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: numer, którego wyjątkowo przyjemnie słucha się w piątek. Klasyka polskiego rocka od Klausa Mitwocha w Rock Radio, a już za chwilę posłuchamy sobie numeru tytułowego z najlepiej sprzedającej się płyty w dyskografii Genesis. To już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock Radio!
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Reklama.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Została ostatnia reklama.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
15: Po reklamie.
14: Na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza

Gdyby ktoś pytał, jak brzmi absolutna klasyka rocka, no to właśnie tak, to The Rolling Stones w Rock Radio. Jest już prawie 13.30, jest piątek, weekend już za chwilę się oficjalnie rozpocznie, a jeżeli chcecie wejść w weekend w dobrym humorze, to warto wybrać się do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM, a to dlatego, że już dziś wieczorem będziecie mogli tam wpaść na imprezę pod hasłem Improwizowane dubbingi komediowe. Chodzi w niej o to, że komicy, tak, bo to jest impreza stand-upowa, będą podkładać głosy pod wylosowane fragmenty filmów, seriali czy reklam, a żeby było jeszcze trudniej, no to tematy do dubbingowania będzie im podrzucać publiczność. Całość poprowadzi Patryk Trela, improwizowane dubbingi komediowe startują o 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka i przy okazji tej właśnie kapeli poświęcimy w przyszłym tygodniu, a konkretnie w poniedziałek, poranny odcinek cyklu W mgnieniu roka. Najbliższy odcinek tego cyklu po 17, a jutro po 20 razem z Olą Konopką, Mariuszem Stelmaszczykiem i Ryśkiem Brzezińskim będziemy robili podsumowanie tygodnia w cyklu W mgnieniu roka, czyli w subiektywnym kalendarium muzycznym związanym z klasyką rocka. Już teraz ONA w Rock Radio.

Jak tu nie kochać klasyki rocka z lat 80. z takimi niesamowitymi melodiami? To Journey w Rock Radio. Za 21 minut będzie 14, a jeżeli potrzebujecie czegoś cięższego na rozruch, no to doskonale się składa, bo już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który jest oparty na riffie, który uratował Black Sabbath, a to dlatego, że gitarzysta tej kapeli, czyli Tony Iommi, na początku, w pierwszej połowie lat 70. no cierpiał na blokadę twórczą i żeby z tej blokady twórczej go wyciągnąć, koledzy z kapeli między innymi wynajęli rzekomo nawiedzony zamek Clearwell i tam zamieszkali, no i okazało się, że chyba te duchy pomogły, dlatego, że tak powstał jeden, no, z najlepszych gitarowych riffów w historii Black Sabbath. Już za chwilę tego numeru posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Została ostatnia reklama.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: Po reklamie.
18: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: You're unbelievable. Ależ to jest moc, klasyka rocka od IMF i swoją drogą to jest jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki. Być może właśnie z tym numerem również wejdziemy w weekend. Wszystkiego dowiemy się po godzinie 18 podczas 201 notowania waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Tymczasem w newsach o 14 sprawdzimy, dlaczego plantatorzy ogórków no nie mają w tym sezonie zbyt wielu powodów do radości, a po 14 posłuchamy sobie numeru, co ciekawe, opartego na riffie, ale syntezatorowym. To już za chwilę w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
10: Została ostatnia reklama.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.
0: Po 14 posłuchamy nieśmiertelnego numeru Van Halen, ale zaczniemy od wiadomości.
15: Zarzutami sprawcy napaści na nastolatka w Bytowie. Trudny sezon dla plantatorów ogórków to przestanie import z zagranicy. To koniec pewnej epoki. Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City.
14: Rock Radia.
15: Marcin Krzemiński. Sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem są już w rękach policji. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, potem goni go, a następnie nim szarpie. Wtedy dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Prokurator wczoraj wydał postanowienie o zatrzymaniu napastników. 30-latek szybko został ujęty przez policję.
16: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
15: Mówi Dawid Łasz.

0: zbytowskiej policji. To oznacza, że sprawcom może grozić nawet do 3 lat więzienia. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Anna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
1: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
0: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
0: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
2: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
0: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań. Już jest. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Josep Guardiola kończy 10-letnią trenerską przygodę z Manchesterem City. Odejdzie z klubu po tym sezonie. Nie podaje konkretnych powodów. W opublikowanym przesłaniu napisał: nie ma jednego powodu, no ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 20 trofeów, m.in. 6-krotnie Mistrzostwo Anglii, 3-krotnie Puchar Anglii, a w 2023 zwyciężył w Lidze Mistrzów. Pep nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.
3: Pogoda.
0: Maksymalnie 21 stopni na Kujawach i w Łódzkiem, 22 na Podlasiu i na Śląsku, 23 na Mazowszu i na Podkarpaciu. Pogodnie i ciepło, deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: wiem, co ten numer w sobie ma, ale ja go znam na pamięć, a za każdym razem słucham go z ogromną przyjemnością. Prawdopodobnie dlatego, że jest piątek i prawdopodobnie dlatego, że to odliczanie to oczywiście do weekendu w tym wypadku. Europe w Rock Radio, 17 minut po 14, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który stał się pierwszym hitem grupy The Cars i to był w ogóle pierwszy singiel, który nagrali. I co ciekawe, Rick Ocasek, czyli jeden z liderów tej kapeli, napisał tę piosenkę w piwnicy komuny, tą takiej po prostu niby hipisowskiej komuny, powiedzmy, w której wówczas mieszkał. No i jak się okazuje, nawet właśnie w takich warunkach mało showbiznesowych można stworzyć hit, który wywinduje twoją kapelę na listy przebojów, szczyty tych list przebojów. Dobra, już za chwilę The Cars, a wy oczywiście nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Po reklamie.
11: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: To jest numer, którego ja bardzo intensywnie słuchałem w drodze na wykłady kiedyś. No to były dawne studenckie czasy, klasyka polskiego rocka od Hej w Rock Radio. Za 2 minuty będzie 14:30, więc już tylko ile tam? 3,5 godziny dzieli nas od kolejnego 201 notowania klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. To będzie notowanie tradycyjnie składające się, no jak sama nazwa wskazuje, z 10 numerów. Możecie mieć realny wpływ na to, jakie to kawałki trafią do najnowszego notowania klasycznej dziesiątki. Jak? No tak, że wchodzicie na rockradio.pl, wybieracie swój ulubiony kawałek i głosujecie, tak? A jest w czym wybierać, dlatego że wśród propozycji są numery m.in. Janis Joplin, Lecha Janerki i grupy New Radicals i my też was zachęcamy do tego, żebyście swoje własne propozycje zgłaszali do klasycznej dziesiątki. Szczegóły również znajdziecie na rockradio.pl i my codziennie, od poniedziałku do piątku, właśnie o tej porze, czyli o 14:30, słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki. Teraz jeden z największych rockowych hitów lat 80. od Status Quo w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: Powiem wam, że ja do tego numeru bardzo lubię wracać o różnych porach i w różnych dniach, no w piątkowe popołudnie jak najbardziej. Fleetwood Mac w Rock Radio za 24 minuty będzie 15, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który, no myślę, że działa tak jak kawa, to znaczy po prostu pobudza. No zresztą co wam tu będę ściemniał? Za chwilę zdecydowanie dołożymy do pieca, posłuchamy sobie petardy od Foo Fighters, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama. Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
7: Tanio tutaj jest, stokrotka.
9: Płacisz Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: Travisto Fast i Travisto
15: Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama. Masz ochotę na mocne rockowe granie na światowym poziomie? Nie przegap festiwalu Rockowizna 28 i 29 sierpnia w Krakowie. Zagrają Lacuna Coil, Lord of the Lost, Coma, Acid Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek, Kid Capici, Pull the Wire, Zenek Grabowski i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna. Już 28 i 29 sierpnia w Krakowie. Lotnisko Rakowice, Czyżyny. Nie może cię zabraknąć. Bilety na rokowizna.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest
17: Rock Radio.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

No, ci to wiedzą, jak rozruszać towarzystwo. Klasyka polskiego rocka od TSA. W newsach o 15 sprawdzimy prognozy pogody na lato, a po 15 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który będzie szukać rock'n'rollowca dnia. Więc już teraz możecie dzwonić pod 22 44 066 albo wysyłać głosówki na Messengerze i opowiadać o swoich albo cudzych przypałowych, niecodziennych, pokręconych historiach. Dzisiaj gramy o kubek Rock Radia i o najnowszą płytę Foo Fighters. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się w poniedziałek od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
0: Po reklamie.
9: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
10: Dzień dobry, piątek, 15. Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 sobie posłuchamy m.in. T-Love, T-Rex i nie tylko. Zaproszę Was też do pociągu do kina, w którym zdradzę Wam, jak też zdobyć podwójne zaproszenie na wybrany seans. A teraz newsy i pogoda.
11: Powiadomienia ubezpieczeniowe, niczym alerty kredytowe, o tym za chwilę. Potem, jakie czeka nas lato, mamy prognozy. I o naborze na staż w Parlamencie Europejskim.
9: Newsy Rock Radia.
11: Marcin Krzemiński. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził powiadomienia SMS i e-mail o nowych polisach OC i szkodach przypisanych do danych obywatela. To system działający podobnie jak alerty kredytowe, które mają ostrzegać przed możliwym wykorzystaniem skradzionych danych. O szczegółach Szymon Kępka.
12: Nowa usługa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego działa jak system alertów bezpieczeństwa. Jeśli na czyjeś dane zostanie zawarta polisa OC albo zgłoszona szkoda, właściciel danych natychmiast dostaje powiadomienie SMS albo mail. To reakcja na rosnący problem kradzieży tożsamości, gdzie przestępcy potrafią zakładać wiele polis na cudze dane, mówi rzecznik UFG Damian Ziomber.
13: Możemy oczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście jest to szkoda, którą my wyrządziliśmy, czy która została do nas przypisana i czy rzeczywiście jest to polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którą my kupiliśmy lub dla nas kupiono.
12: Mechanizm przypomina rozwiązanie znane z BIK-u. Tam użytkownik dostaje informację, gdy ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. W tym przypadku chodziło o ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki temu osoba może szybko sprawdzić sytuację i w razie nieprawidłowości zgłosić sprawę do odpowiednich służb, ale też do ubezpieczyciela.
11: Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika,

0: że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Będą upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
1: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
0: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Wyrok za narkotyki sprzedawane przez internet i dostarczane do automatów paczkomatowych. Na kary po 7 i 8 lat więzienia skazał prawomocnie Sąd Okręgowy w Lublinie troje oskarżonych, którzy w ciągu zaledwie 2 miesięcy zarobili na procederze blisko 500 000 zł. Między kwietniem a czerwcem 2022 roku oskarżeni nadali blisko 160 przesyłek przez automaty w Lublinie i okolicy. Było to w sumie 40 kg różnych narkotyków, m.in. kokaina, marihuana czy LSD. Pozostajemy w Lublinie, który dołącza do grona miast z nocną prohibicją. I to już od dzisiaj. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Na koniec jeszcze informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku.
2: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
3: Paweł Chudzio. W Operze Krakowskiej dziś premiera operetki Wiedeńska Krew. Jej akcja rozgrywa się w kontekście Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku. W Wiedeńskiej Krwi walc wprawia wszystkie postaci w zmysłowość. Formalne zasady zostają przewrotnie przekształcone w pełnię pożądania i władzy, prowadząc do radosnego szaleństwa. Premiera Wiedeńskiej Krwi to też początek letniego festiwalu Opery Krakowskiej. A jutro przy Placu Targowym Rydla na Młynówce Królewskiej startuje Jadalny Kraków Fest. Tegoroczne wydarzenie ma zwracać uwagę na problem marnowania zasobów. Przygotowaliśmy masę atrakcji, zapowiada Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: Będą już kultowe soki z budki na placu przy Rydla, targ pietruszkowy. Nie zabraknie też banku żywności, ale także na przykład spotkania dotyczące kleszczy, profilaktyki i bezpieczeństwa w tym zakresie.
3: Jadalny Kraków Fest jutro od 10 do 15.
2: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
0: Piątek pogodny i ciepły, padać przelotnie i delikatnie, może tylko na północnym wschodzie. Na termometrach maksymalnie 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, 22 na Podlasiu, 23 na Podkarpaciu.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Pociąg do kina w Rock Radio.
1: Skoro już mamy piątek, no to wypada pomyśleć o tym, co można zobaczyć w kinach Helios w całej Polsce. No i od dzisiaj, od 22 maja we wszystkich kinach rozpoczną się premierowe seanse filmu Mandalorianin i Grogu, najnowszej produkcji ze świata Gwiezdnych Wojen, która rozwija historię znaną z popularnego serialu. Na ekranach Heliosa będzie można też obejrzeć elektryzujący Mortal Kombat 2. Film inspirowany kultową grą skupi się na pojedynkach z Shao Kahnem, tyranem z innego wymiaru, który dąży do całkowitego zniszczenia świata. A jeśli wolicie tematy dużo bardziej związane z popkulturą, no to możecie liczyć na pokazy obrazu biograficznego Michael. Fabuła przedstawia drogę Michaela Jacksona od czasów występów w rodzinnym zespole Jackson 5, aż po moment, gdy stał się ikoną światowej popkultury. Natomiast jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, no to możecie to jak najbardziej w kinach Helios nadrobić, a to przebojowy tytuł ukazujący ikonicznych bohaterów 20 lat później. Do swoich ról powracają Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci. W kinach Helios znajdzie się też coś dla młodszych widzów, na przykład Super Mario Galaxy film, czyli przygody Super Mario, postaci znanej doskonale z gier Nintendo. W niedzielę 24 maja natomiast zawitają do kin Helios filmowe poranki z uwielbianą bajką Peppa. Pokazom przygód najsłynniejszych świnki świata będą towarzyszyć konkursy dla najmłodszych. No i teraz uwaga, ja mam dla Was zaproszenia na dowolnie wybrany przez siebie seans w kinach Helios na adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Proszę o wysyłanie odpowiedzi na pytanie, z którego kraju pochodzi Super Mario. No i przy okazji napiszcie też, dlaczego to Wy powinniście dostać zaproszenie do kina.
0: Pociąg do kina.

Ależ to jest fenomenalna klasyka rocka, której słuchamy sobie w Rock Radio. The Cranberries i Promises. Idealny kawałek na to piątkowe popołudnie, tak jest. Powoli inaugurujemy sobie weekend, no i myślimy o nim coraz częściej. Można też pomyśleć o tym, co się takiego ostatnio odwaliło w waszym życiu. No i warto przy tej okazji zostać rock'n'rollowcem dnia. O tym już za chwilę, a wcześniej posłuchamy Manamu czy Queen, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja.
5: To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
11: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
10: Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
10: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
12: Została ostatnia reklama.
13: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: Po reklamie.
14: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

A Kind of Magic, czyli Queen w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, idealna na piątkowe popołudnie. No i też przydałaby się jakaś dobra opowieść, najlepiej taka z puentą i żeby było jeszcze śmiesznie. Tak jest, poszukuję jak co dzień rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która właśnie taką historią z życia wziętą, najbardziej pokręconą, chciałaby się z nami podzielić tutaj wszystkimi. Za to jak zawsze jest nagroda w postaci tym razem, w tym tygodniu, płyty Foo Fighters Your Favorite Toy, to jest najnowsza płyta tego zespołu, a także pod postacią kubka z logiem Rock Radia, kubka ceramicznego, z którego doskonale pije się kawę czy herbatę, albo i inne napoje. Ja tam was nie będę sprawdzał, co takiego wlewacie w siebie w weekendy. W każdym razie, dzwońcie pod 2244-066 lub nagrywajcie głosówki na Messengerze Rock Radia i opowiadajcie nam, co ostatnio, albo i 10 lat temu, albo i 20 lat temu przytrafiło się wam naprawdę coś grubego i pokręconego. Czekam na takie historie i na rock'n'rollowca dnia, a teraz słuchamy Led Zeppelin, All My Love w Rock Radio.

0: Sunday, Bloody Sunday w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. No i bardzo ważne też historie przy okazji, no bo panowie w roku 83 mieli odwagę powiedzieć o tym, co się w tej Irlandii odwalało, czy to na północy, czy w Republice, natomiast my za chwilę przeniesiemy się do roku 84, czyli tak naprawdę tylko rok do przodu. No i Bob Seger, amerykański muzyk rockowy, wokalista, gitarzysta, no bardzo zdolny człowiek, nagrodzony nagrodą Grammy, przypomni nam, na czym w ogóle rock and roll polega. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka.
19: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
22: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
24: Wow, zrobiłam dyszkę.
25: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
26: Została ostatnia reklama.
27: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Po reklamie.
3: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Yeah.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
4: Turysiek Brzeziński po 16:00. Zapuścimy sobie rewelacyjne klasyki od Kiss, Kultu i nie tylko, ale wcześniej sprawdźmy newsy.
5: Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Z zarzutami opiekunki ze żłobka, na terenie którego utonęło dziecko. Za chwilę też o tańszym paliwie i palmy na rynku w Katowicach.
3: Rock Radia.
5: Marcin Krzemiński. Duży pożar trafi lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. W trwającej od około 3 godzin akcji gaśniczej bierze udział 20 jednostek straży pożarnej, w tym sporo wezwanych z okolicznych powiatów. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z racji bardzo rozległego terenu, na którym znajduje się wojskowa jednostka.
6: Z informacji tutaj o lasów państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami, helikopterem, pali się około 3 hektarów lasu, przy tym, że jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
5: Mówi Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej w Toruniu. W akcji uczestniczą śmigłowiec, cysterny, drony i kłady. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Z prokuratorskimi zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunki z prywatnego żłobka w Ząbkach pod Warszawą. Ciało dziecka znaleziono w środę. Tego samego dnia wieczorem zatrzymano dwie kobiety. Jedna z nich przyznała się do zarzutów, ale jej wyjaśnienia, jak mówią śledczy, były dość mętne. Druga odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Kobiety mają zakaz kontaktu ze sobą i świadkami oraz dozór policji. Dodam, że sekcja zwłok wykazała, że dziecko utonęło. Nie wykazała żadnych obrażeń mechanicznych. Burmistrz Zakopanego mówi nie dla transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Łukasz Filipowicz zapowiedział, że zakopiański urząd będzie odmawiał, bo jego zdaniem nowe przepisy, tu cytat, nie zmieniają konstytucji. To z pewnością ucieszy kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie, kilkugroszowe obniżki wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Hurtowe ceny obniżył wczoraj i dziś Orlen. Niemniej sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Impas w negocjacjach USA-Iran trwa, mówi Urszula Cieślak z Refleksu.
7: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki

0: światowe.
1: Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu benzyna 95 może średnio kosztować 6 zł 36 groszy, olej napędowy 6,80, a autogaz 3,63. Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z nich mierzy już około 10 metrów wysokości i znajdują się w osobnych donicach.
2: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
3: It's really cool. We really like this city.
4: No, już się robi się cieplej od razu.
5: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
1: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwicy w 1924 roku. Wyrosły z ich nasion w 1956.
6: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
7: Paweł Chudzie, witajcie. Zaczniemy teatralnie. Opowieść o pokoleniu, które dorastało w latach 90. i budowało dorosłość w świecie liberalnej demokracji i dynamicznych przemian. Tak o swojej interpretacji Hamleta mówią twórcy spektaklu, który swą premierę w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie będzie miał jutro. Za reżyserię odpowiada Remigiusz Brzyk.
8: Ten tekst ma takie przecięcie, bym powiedział, między takim osobistym, autobiograficznym zapisem autora zderzonym z politycznym. I powiedzmy, że te dwie struktury się ze sobą jakoś tak ścierają.
7: Autorem scenariusza jest Paweł Demirski, który wraca do teatru po 5-letniej przerwie. W rolę Hamleta wciela się Kamila Pudlik. Premiera jutro w Narodowym Starym Teatrze. Od dziś do niedzieli w Centrum Handlowym Zakopianka targi Twój Mały Dom. Będą domy całoroczne, modułowe, szkieletowe, prefabrykowane, a także sauny, pergole i architektura ogrodowa. Można wejść do gotowych domów i porozmawiać też z ekspertami.
6: Rock Radio 103 i 8 FM.
9: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Pogoda.
1: Przelotnie, ale słabo może popadać na północnym wschodzie kraju. Poza tym dużo słońca i dość ciepło. Na ogół od 18 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu. Tam 16-17.
9: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Kult i Polska w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Mamy już 12 minut po 16, więc ja wam przypominam o tym, że dzisiaj jak co dzień po południu jest poszukiwany rock and rollowiec dnia, czyli osoba, na którą, która ostatnio odwaliła coś fenomenalnego, coś niespotykanego, coś po prostu przypałowego. Albo jeżeli to nie wy jesteście taką rock and rollową osobą, możecie też kogoś nominować do tego zaszczytnego miana. Wszystko to możecie zrobić pod numerem 224-044-066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. Opowiedzcie, co tam ostatnio się wam wydarzyło albo czego byliście świadkami, a za to, za najlepszą opowieść jest jak zwykle nagroda. Dziś mam dla was zestaw kubek ceramiczny z logiem Rock Radia, a także najnowsza płyta Foo Fighters, czyli Your Favorite Toy. Czyli mam coś, z czego można się czegoś napić, a także czego można posłuchać w asyście jakiegoś dobrego napoju. Dzwońcie 224-044-066 albo nagrywajcie głosówki na Messengerze Rock Radia. Czekam na rock'n'rollowca dnia, a my teraz słuchamy Nirwany. In Bloom.

0: Iggy Pop, The Passenger. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, idealna właśnie na drogę na przykład. Jak już pokonujecie korki, wracając z roboty, no to możecie się przynajmniej przy takich dźwiękach zrelaksować. 21 minut po godzinie 16 mamy. Mam nadzieję, że w tych korkach za długo stać nie będziecie, ale przyda wam się na pewno jeszcze więcej klasyki rocka. Electric Light Orchestra, Breakout i nie tylko polecają się. Ja wam też polecam, więc zostańcie z nami i nie wyłączajcie naszej rock radiowej aplikacji.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
14: Została ostatnia reklama.
15: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
11: Po reklamie.
16: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

W Rock Radio klasyka rocka od Breakoutu, czyli Pomaluj moje sny. Przenieśliśmy się tym samym do roku 71. Ach, piękne to musiały być lata, kiedy takie kawałki właśnie sobie powstawały. Ja jeszcze zachęcam was do głosowania na stronie rockradio.pl na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, bo jeszcze można oddawać swoje bardzo cenne głosy na kawałki z przeróżnych epok, z lat 70., 60. też, 80., 90., co tylko byście chcieli. Są numery Aerosmith, Foreigner, Radiohead, Status Quo, Tiltu i nie tylko od wyboru do koloru, a w międzyczasie, jak już oddacie taki głos, no to możecie proponować nam swoje pomysły co do numerów i artystów, których chcielibyście w trakcie takiego głosowania zobaczyć, to znaczy na których chcielibyście najpierw zagłosować, a później usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Przypominam, że już niebawem, bo po godzinie 18 ruszamy z notowaniem numer 201 waszej ulubionej rockowej listy przebojów, a to będzie mniej więcej już za półtorej godziny. Także czasu zostało mało, wchodźcie na stronę rockradio.pl, tam wszystko znajdziecie, a my słuchamy teraz AC/DC, Money Talks.

0: Kto by pomyślał, że kawałki antywojenne czy też antysystemowe nagrane w latach 80. będą pasować się do tego, w jakich my czasach żyjemy? No nigdy bym chyba na to nie wpadł, a wy? No właśnie. The Clash i Rock the Casbah. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a za chwilę jeszcze posłuchamy sobie oddziału zamkniętego Procol Harum i nie tylko przed 17, więc nigdzie nie uciekajcie, po prostu zostańcie z nami i z aplikacją Rock Radia.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Masz ochotę na mocne rockowe granie na światowym poziomie? Nie przegap festiwalu Rockowizna 28 i 29 sierpnia w Krakowie. Zagrają Lacuna Coil, Lord of the Lost, Coma, Acid Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek, Kid Capici, Pull the Wire, Zenek Grabowski i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna. Już 28 i 29 sierpnia w Krakowie. Lotnisko Rakowice, Czyżyny. Nie może cię zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
15: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
16: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Została ostatnia reklama.
18: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
19: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
20: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
23: Rock Radio. Drodze.
24: Pogodnie, ciepło, choć może pokropić deszcz na północnym wschodzie kraju. A na drogach utrudnienia na autostradzie A2 na odcinku Dąbie-Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. W kierunku Warszawy tam pojazd ciężarowy wjechał w bariery ochronne. Brak osób poszkodowanych, ale zablokowany jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem wolnym.
22: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
25: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
22: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Aerosmith, Walk This Way, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Za chwilę już będzie 17, będzie pora na newsy, potem jeszcze więcej świetnych rockowych kawałków, a potem kolejny odcinek cyklu W mgnieniu rocka, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka.

0: 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
15: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17:00 zapuścimy sobie konkretną petardę od Red Hot Chili Peppers, ale wcześniej pora na newsy.
16: Drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem przez nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać.
14: Rock Radia.
16: Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
17: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
18: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
17: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
19: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
17: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
16: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. No ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Radzewicz.
9: Do wartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
13: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

0: jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
1: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
2: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
3: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
4: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
3: Nocą może się od czasu do czasu chmurzyć. Miejscami na północy i północnym zachodzie spodziewajcie się mgieł. Na termometrach od 7 do 12 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich około 5.
4: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Lady i Far Far Away w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, a teraz pora zajrzeć do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Dziś zaglądamy do roku 1987. To właśnie wtedy zniesiono kartki na mięso w całej Polsce. W Chinach doszło do krwawo stłumionych protestów studentów na planu Tiananmen. Nintendo wydało pierwszego Game Boya, a sonda Voyager 2 doleciała do Neptuna. I dokładnie 22 maja 1989 roku, czyli równo 37 lat temu, zespół Queen wydał swoją 13. płytę The Miracle.

0: płyta wydana została po 3-letniej przerwie wydawniczej, a jej poprzedniczką jest A Kind of Magic z 86. To także przedostatnia płyta Queen wydana za życia Freddiego Mercury'ego. Niemal do ostatniej chwili miała nazywać się The Invisible Man, ale na 3 tygodnie przed jej wydaniem panowie z Queen zmienili jej nazwę właśnie na The Miracle. Płyta powstała w trudnym dla członków Queen okresie. Brian May walczył z depresją i był świeżo po rozwodzie, a Freddie Mercury 2 lata wcześniej dowiedział się, że choruje na AIDS. Mimo to udało się nagrać album z pamiętnymi hiciorami z The Invisible Man czy I Want It All na czele. Wrażenie robiła także okładka płyty, na której twarze członków Queen zostały złączone w jedną. Pod koniec lat 80. było to niezłym technologicznym szokiem, bo nie było wtedy takich narzędzi jak Photoshop czy generatory AI. Te twarze mają też inny wymiar. Jedności zespołu, który przy wszystkich piosenkach na The Miracle ma tylko jednego autora, czyli cały zespół Queen.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Rock Radio, klasyka rocka od Heja, czyli teksański kawałek, o którym opowiadał mi nawet swojego czasu Piotr Banach, były gitarzysta tej grupy. No i stwierdził, że nie wszystkim on przypadł do gustu, a na pewno nie wszyscy widzieli w nim wielki hit na długie lata zespołu Hej, no a okazało się, że Piotr Banach miał co do tego nosa. My natomiast za chwilę posłuchamy tych, co mieli nosa też do innych różnych spraw, na przykład The Rolling Stones. Tak, oni różne mieli zachowania w swoim życiu, ale najważniejsze, że zawsze piszą genialne piosenki. Ich usłyszymy za chwilę. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Hej IKEA! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Została ostatnia reklama.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
16: Po reklamie.
17: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, no i jeden z tych pierwszych kawałków, o których człowiek sobie myśli, że chciałby się przeciwko komuś zbuntować w wieku nastoletnim, zwłaszcza przeciwko systemowi szkolnictwa. Tak jest, bywały i takie czasy, natomiast dziś po godzinie 22 będzie pora na audycję Niezły Gość. Tym razem zapraszam was w imieniu Mariusza Stelmaszczyka i jego właśnie niezłego gościa, czyli aktora Ireneusza Czopa. Panowie porozmawiają sobie między innymi o roli pana Ireneusza w Zapiskach śmiertelnika. Będzie też oczywiście o innych dziełach, w których bierze on, czy też brał udział, ale będzie też co nieco o ważnej umiejętności przyznawania się do swoich słabości. Więcej po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Przypominam, zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka i Ireneusza Czopa, a my lecimy dalej z klasyką rocka, Marillion i Lavender teraz.

0: Blur i Country House. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i tak się właśnie wprowadzamy w ten weekendowy nastrój, bo myślę, że już o tej porze śmiało można. 18 niecałych minut zostało do 18, więc ci, którzy jeszcze gdzieś tam tkwili w pracy, na pewno powoli mogą już myśleć o tym, żeby się ulotnić. Korki też już powinny być coraz mniejsze, a u nas w Rock Radio my nie zwalniamy tempa absolutnie. Za chwilę słuchamy Joy Division, Boba Marleya i nie tylko. Po 18 przypominam 201 notowanie klasycznej dziesiątki. Także pozostańcie cały czas z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto to miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
15: Została ostatnia reklama.
16: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja.
17: To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
20: Rock Radio. Drodze.
21: Wciąż może być zablokowana Krajowa 11 w parkowie pod Tabornikami w Wielkopolsce. Zdarzyły się tam osobówka i motocykl. Jedna osoba trafiła do szpitala, wprowadzono objazdy lokalnymi drogami. pogoda w większości regionów wymarzona do jazdy, ale paradoksalnie, jak mówią policjanci, właśnie w słoneczne dni jest więcej zdarzeń, bo i nasza czujność jest mniejsza. Dlatego uważajcie na siebie.
19: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
20: To jest
15: Rock Radio.
20: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: w Rock Radio Him i Wicked Game, czyli doskonały cover tego, co zrobił kiedyś Chris Isaak. A my zbliżamy się do 18:00, za chwilę newsy, a po nich startujemy z klasyczną dziesiątką Rock Radia, więc nigdzie nie znikajcie, no i miejcie cały czas włączoną aplikację Rock Radio.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Jeśli chcesz dobrze spać...

0: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Została ostatnia reklama. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Po reklamie.
3: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
4: Na zegarach już 18:00, Rysiek Brzeziński jestem z wami i to pora, żeby odpalić kolejną klasyczną dziesiątkę, czyli rockową listę przebojów. Już za chwilę ruszamy z notowaniem numer 201 i sprawdzimy, jak głosowaliście przez cały tydzień, a teraz jeszcze newsy i pogoda.
5: Polski kapitan z zakażonego statku jest zdrowy, niedługo wróci do kraju. Premier chwali decyzję Trumpa o wysłaniu amerykańskich żołnierzy do Polski. W Lublinie dziś zaczyna się nocna prohibicja.
3: Newsy Rock Radia.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
6: Kapitan jest zdrowy, jest po trzech badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
5: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
6: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
5: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Tak decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski skomentował premier Donald Tusk. Premier podziękował wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, m.in. prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Z kolei szef dyplomacji Radosław Sikorski podkreśla, że pomogła reputacja Polski jako kraju, który poważnie traktuje obronność.
7: Wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem, i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili. W tej sprawie też na pewno kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy. Maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
5: Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Lublin będzie kolejnym dużym miastem z nocną prohibicją. Ograniczenie zacznie obowiązywać dzisiaj. Do końca roku alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, a od stycznia zakaz będzie obowiązywać już od 22, mówi rzeczniczka prezydenta Justyna Guść.
8: Nowe przepisy dotyczą wyłącznie sklepów. Ograniczenia nie obejmują działalności barów ani innych lokali gastronomicznych, których alkohol spożywany jest na miejscu.
5: W Lublinie około 600 sklepów ma koncesję na sprzedaż alkoholu. Łatwo Gang się nie zatrzymuje. Właśnie ruszył w charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Influencer wystartował o 16:00. Twórca zapowiedział, że po dotarciu nad morze planuje wrócić rowerem pod Tatry, kontynuując tak zbiórkę na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dysfonię mięśniową. Zmarły niedawno trener piłkarski Jacek Magiera zostanie upamiętniony. Będzie patronować wiaduktowi w Częstochowie, obok którego powstanie stadion. Magiera był wychowankiem Rakowa. Prezes klubu mówi, że propozycja, by wiadukt nosił imię Jacka Magiery, jest symboliczna. Piłka łączy ludzi, tak jak wiadukt łączy dwie części miasta.
9: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Rock Radio.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Pep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City, poinformował dziś już oficjalnie angielski klub. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez

0: 10 lat. Manchester City zakończy rozgrywki Premier League na drugim miejscu. Włoch Alberto Betiol wygrał w miejscowości Verbania 13 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Betiol, który zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, wyprzedziło 26 sekund pierwszego z towarzyszy długiej ucieczki Norwega Andreasa Leknesunda. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Pogoda.
2: Przed nami piękna i ciepła sobota. Jutro od 21 do nawet 27 stopni. Najgoręcej na zachodzie polskim. Dużo słońca i nigdzie nie powinno padać. Trochę inaczej niż w niedzielę, bo w niedzielę już deszcz możliwy, a także burze.
3: To jest klasyczna dziesiątka w Rock Radio.

0: To jest ten moment, moi drodzy. Ten moment, kiedy rozpoczynamy kolejne notowanie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Notowanie numer 201 waszej ulubionej listy przebojów. No i sprawdzimy teraz, jak głosowaliście przez cały tydzień na stronie rockradio.pl. Zaczynamy tradycyjnie od miejsca 10 i tu mamy już polski kawałek, do którego tekst napisał Marek Dudkiewicz. A zaczęło się od tego, że w taksówce usłyszał takie zdanie. Wiesz pan, coś by się łyknęło, bo jest taka szklana pogoda. Tak jest, Lombard na miejscu 10.
1: Miejsce 10.

0: Rock Radio, klasyka rocka, a my lecimy sobie dalej z klasyczną dziesiątką Rock Radia, czyli z rockową listą przebojów. No i pora na miejsce dziewiąte i wycieczkę prosto do Seattle. I mamy tu kawałek, w którym poruszane są takie tematy jak cenzura, zniewolenie człowieka oraz to, jak powstaje cielęcina. W dosyć okrutny sposób. Man in the Box, Alice in Chains na miejscu dziewiątym.
1: Miejsce dziewiąte.

To było miejsce dziewiąte klasycznej dziesiątki rock radia, czyli Man in the Box, Alice in Chains. Co znajduje się na kolejnych miejscach? Dowiecie się, zostając z nami i mając na nasłuchu aplikację Rock Radio. Reklama.

0: odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny?
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media

0: Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Została ostatnia reklama.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Po reklamie.
18: To jest klasyczna dziesiątka w Rock Radio.

0: Rock Radio, niesamowita klasyka rocka od Metalliki, ale my teraz wracamy do klasycznej dziesiątki Rock Radia. Pora na miejsce ósme, na którym mamy ponownie polską ekipę. Tak zagłosowaliście w tym tygodniu, że mamy teraz do czynienia z zespołem Oddział Zamknięty. No i kawałek idealny właśnie na piątkowy wieczór, na rozpoczęcie weekendu. Party na miejscu ósmym.
1: Miejsce ósme.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i jest też klasyczna dziesiątka, czyli rockowa lista przebojów, na którą głosowaliście przez cały tydzień na stronie rockradio.pl. No i teraz pora wrócić do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Bostonu. Stamtąd wziął się zespół Aerosmith. Panowie pod koniec lat 80. nagrali kawałek o tym, że dzieciaki i broń palna to nie jest najlepsze połączenie na świecie. Jenny's Got a Gun na miejscu siódmym.
1: Miejsce siódme.

0: Aerosmith, Jane is Gotta Gun, czyli miejsce siódme klasycznej dziesiątki Rock Radia. Już za chwilę sprawdzimy, co kryje się pod szóstką, a wy pozostańcie z nami i pamiętajcie, że na swoich smartfonach możecie zainstalować łatwo aplikację Rock Radia.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Masz ochotę na mocne rockowe granie na światowym poziomie? Nie przegap festiwalu Rockowizna 28 i 29 sierpnia w Krakowie. Zagrają Lacuna Coil, Lord of the Lost, Coma, Acid Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek, Kid Capici, Pull the Wire, Zenek Grabowski i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna. Już 28 i 29 sierpnia w Krakowie. Lotnisko Rakowice, Czyżyny. Nie może Cię zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
7: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula Cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
14: Została ostatnia reklama. Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutlet.kraków.pl.
15: Po reklamie.
16: Rock Radio. W drodze.
17: Możliwe są jeszcze utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Koło Słupcy doszło do pożaru samochodu osobowego. Zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy i jeszcze to może trwać. Pogoda do jazdy dzisiaj bardzo dobra.
18: To jest Rock Radio. Klasyka rocka. Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: To jest Rock Radio i klasyka rocka. No i pora na miejsce szóste klasycznej dziesiątki Rock Radia, czyli docieramy do połowy notowania numer 201. No i na miejscu szóstym mamy zespół Radiohead i kawałek, o którym wam zresztą wspominałem wczoraj w cyklu W mgnieniu rocka. Opowiadałem o płycie OK Computer, a na niej znalazł się kawałek, który wziął się od zespołowego żartu o przyjeździe karmicznej policji, która ma się rozprawić z tymi, którzy zachowują się niestosownie w grupie. Tak jest, to Karma Police, miejsce szóste klasycznej dziesiątki.
1: Miejsce szóste.

0: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej.

0: reklamie.
1: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
2: 19 w piątek, Rysiek Brzeziński, jestem dalej z wami i jesteśmy na półmetku dzisiejszego 201 notowania klasycznej dziesiątki Rock Radia, czyli waszej ulubionej listy przebojów. Za chwilę odliczamy dalej, a teraz newsy i pogoda.
3: Pożar na toruńskim poligonie. Z ogniem walczy 20 zastępów straży. Świadek zeznaje, jechałem z Sebastianem M. ponad 300 na godzinę. Jeszcze dziś ma być ogłoszony projekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
1: Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 20 zastępów straży pożarnej i 2 samoloty walczą z pożarem na toruńskim poligonie. Ogień objął kilka hektarów, ale strażacy pracują na znacznie większym obszarze. Ogień jeszcze nie został opanowany, ale jak mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiej straży, sprawa idzie w dobrym kierunku. Dym widoczny jest z wielu kilometrów. Kolejny świadek zeznawał w procesie Sebastiana M. Przypomnijmy, chodzi o wypadek, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. 3 lata temu na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim Sebastian M. miał jechać swoim BMW ponad 300 km na godzinę i staranować kije. Bartosz Kądziołka.
4: Świadek to były pracownik oskarżonego. W sądzie mówił o jego stylu jazdy. Zeznał, że kilkukrotnie, kiedy jeździł z Sebastianem M. jako kierowcą, oskarżony rozpędził się powyżej 200 km na godzinę, a raz jechali 304. A to, jak powiedział po wyjściu z sali prokurator Aleksander Duda,
5: świadczy o tym, że oskarżony jest osobą, która miała tendencję co najmniej do przekraczania prędkości.
4: Obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
6: Absolutnie nie można powiedzieć, że z zeznań świadka wynika, że on tak jeździł cały czas, ponieważ świadek powiedział, że jeździł jedynie kilkukrotnie, dosłownie, z panem Sebastianem.
4: Obrona po raz kolejny podważała też opinię biegłych w sprawie przebiegu wypadku i domaga się ich uzupełnienia. Kolejna rozprawa w lipcu.
3: Jeszcze dzisiaj zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, tak twierdzi saudyjska telewizja Al Arabiya. Projekt zakłada natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej. Do Teheranu przybyła już delegacja Kataru i Pakistanu. Mają pełnić rolę mediatorów. A mimo wciąż niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, paliwa mają być w przyszłym tygodniu trochę tańsze. Biuro Analityczne Reflex ocenia, że na niskie ceny ma przede wszystkim wpływ tak zwany pakiet CPN, który na razie jest przedłużony do końca maja. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, a oleju napędowego maksymalnie 6,85. Gratka dla kinomaniaków na Śląsku. Dziś rusza 3. edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. To wydarzenie, które ma przypominać mieszkańcom regionu, że kameralne kina nadal tętnią życiem i pozostają ważnym miejscem spotkań miłośników sztuki filmowej. Oprócz pokazów filmów fabularnych i dokumentalnych zaplanowano wydarzenia towarzyszące, mówi Urszula Biel, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego, a także szefowa kina Amok w Gliwicach.
7: W wielu kinach są wprowadzenia, rozmowy. No, u nas na przykład my będziemy mieli Znaki Pana Śliwki. To jest taki dokument, który wchodzi o jednym z najbardziej znanych polskich designerów okresu PRL-u i przyjedzie do nas taka instalacja, która będzie pokazywać te znaki.
3: W festiwalowym paszporcie kinowym widzowie będą zbierać pieczątki z odwiedzanych miejsc. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
8: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad, przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
3: Festiwal potrwa do najbliższej środy. Obejmie 17 kin w 15 śląskich miastach.
9: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sport w Rock Radio.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nie będzie przynajmniej na razie zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Podczas zebrania zarządu nie udało się rozpatrzeć wniosku opozycji o zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia. A to na nim mogłoby dojść do odwołania ze stanowiska prezesa, utrzymują jego przeciwnicy. Sam Radosław Piesiewicz podpierał się statutem stowarzyszenia, którego jest prezesem. Michael Carrick podpisze kontrakt na 2 lata i będzie kontynuować pracę w roli trenera piłkarzy Manchesteru United. 44-latek w styczniu został tymczasowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów po tym, jak działacze zwolnili Rubena Amorima.
9: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
11: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Pogoda.
3: Sobota ma być ciepła i piękna, 21 stopni na wschodzie Polski, w centrum 24, a na zachodzie nawet 27. Nad morzem 23 i słońce, w górach też 23.

0: słońce. W niedzielę przyjdą opady przelotne, a także burze.
1: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: To jest klasyczna dziesiątka w Rock Radio.

0: 19 z hakiem, więc lecimy dalej z klasyczną dziesiątką Rock Radia i z 201 odsłoną waszej ulubionej listy przebojów, rockowej listy przebojów. No i na miejscu piątym ponownie mamy polski kawałek, który opowiada o realiach stanu wojennego w Polsce i nawiązuje do osobistych doświadczeń Kazika Staszewskiego i represjonowanych opozycjonistów z tamtego okresu. Kult. Parada wspomnień.
1: Miejsce piąte.

0: Rock Radio, klasyka rocka. No i lecimy dalej z klasyczną dziesiątką Rock Radio. Notowanie numer 201. Pora na miejsce czwarte, czyli to najbardziej pechowe, bo tuż za strefą medalową. Tak blisko, a tak daleko. No i mamy tutaj kawałek opowiadający właściwie nie wiadomo o kim i o czym. Jedna z wersji twierdzi, że jest to opowieść o pewnym manchesterskim gangu. Nie przeszkodziło to jednak republikanom, żeby użyć tego numeru podczas swojej konwencji w 2012 roku, co spotkało się z ostrym protestem matki Phila Lynotta, Philomeny. Phil Lazy, The Boys Are Back in Town.
1: Miejsce czwarte.

0: W Rock Radio Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town, czyli czwarte miejsce klasycznej dziesiątki Rock Radio, notowanie numer 201. Przed nami ostatnie trzy kawałki, te najważniejsze w tym notowaniu. Niebawem ich posłuchamy, także nigdzie nie uciekajcie, no i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
14: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
15: Wygodnie i za darmo.
14: No.
16: Teraz w

0: Expert.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Została ostatnia reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
3: To jest klasyczna dziesiątka w Rock Radio.

0: Dorsi, Light My Fire. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a teraz pora wrócić do klasycznej dziesiątki Rock Radia, bo przed nami trzy najważniejsze miejsca notowania numer 201. Tak zagłosowaliście w mijającym tygodniu. No i mamy tutaj kawałek Nirwany. Jest to numer, który bardzo zszokował wszystkich tych, którzy na żywo oglądali galę rozdania nagród MTV. Panowie wykonali ten kawałek tam premierowo. No i prawie, że doprowadzili do tego, żeby program został zdjęty natychmiast z anteny. Na miejscu trzecim, Rape Me.
1: Miejsce trzecie.

0: No to teraz pora na drugie miejsce klasycznej dziesiątki Rock Radia i notowanie numer 201, a mamy tu kawałek, który według różnych zestawień uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie. Bardzo często trafia do wysokich miejsc różnych list przebojów, w tym i u nas tak się składa. Do niego zresztą też nakręcono pamiętny teledysk, jeden z najdroższych. Na nim widać między innymi Slasha, który wychodzi z kościoła, no i gra tę piękną solówkę. Tak jest, to November Rain, Guns N' Roses.
1: Miejsce drugie.

0: Drugie miejsce klasycznej dziesiątki Rock Radio, notowanie numer 201, czyli Guns N' Roses i November Rain. Oj, można przy tym naprawdę uronić łezkę, tak jak i przy innych kawałkach, których dzisiaj słuchaliśmy, ale to jeszcze przecież nie koniec. Już niebawem miejsce pierwsze, to najważniejsze, to na co wszyscy czekamy. Także jeśli jesteście ciekawi, co tam się kryje, no to wystarczy, że zostaniecie z nami i będziecie mieć na nasłuchu aplikację Rock Radia, a wszystko się wyjaśni.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
4: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama. Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
1: Po reklamie.
17: Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio najlepsza klasyka rocka, a my w końcu dobrnęliśmy do wielkiego finału, do pierwszego miejsca klasycznej dziesiątki Rock Radia. Notowanie numer 201 powoli dobiega końca, a na miejscu pierwszym mamy kawałek z jednym z najprostszych, głównych rockowych riffów wszechczasów, a jednak potrafi on dać wielką satysfakcję grającym na gitarze, a tekst opowiada o tym, jak pewien lokal w Montreux spłonął doszczętnie, po tym, gdy grał tam Frank Zappa. Smoke on the Water, Deep Purple. Miejsce pierwsze.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku. A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto.

0: stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Dobrzański. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
2: Po reklamie. Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
3: Na zegarach już 20, więc to pora na newsy i pogodę.
4: Właśnie wylądowały nasze pierwsze trzy samoloty F-35. Trump skrytykował Pentagon za wstrzymanie wysłania żołnierzy USA do Polski. Burgeromaniacy z całego kraju jadą do Łodzi. Zaczyna się festiwal burgerów.
2: Newsy Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pierwsze trzy samoloty F-35 dotarły z USA do Polski, do bazy lotniczej w Łasku. To bardzo ważny zakup dla kraju, bo zmienia absolutnie współczesne pole walki i latające centrum dowodzenia jest też mało widzialny, mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy.
5: Dla nas to jest unowocześnienie oczywiście sił powietrznych, ale to jest tak, że ci to są pierwsze możliwości na tej flance wschodniej, które dają nam zdecydowanie większe możliwości niż dotychczas. Wiemy, że F-35 holenderski, który również w Polsce jest, potrafił być skuteczny, pokazywał to.
4: Polska kupiła 32 takie maszyny. Donald Trump powiedział szefowi Pentagonu, że nie powinien źle traktować Polski. Tak twierdzi amerykański dziennik Wall Street Journal. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy. Stało się to kilka dni po tym, jak Pete Hegseth z Pentagonu podjął decyzję, by wstrzymać rotację 4000 wojskowych do Polski. Według dziennika Trump miał powiedzieć Hegsethowi, że Stany Zjednoczone nie powinny źle traktować Polski, biorąc pod uwagę, że jest ona amerykańskim sojusznikiem i ma bliskie powiązania z Białym Domem. Inicjatorzy krakowskiego referendum, które już w najbliższą niedzielę, zachęcali w ostatnich tygodniach do dopisywania się do rejestru wyborców. Chodzi o ewentualne odwołanie prezydenta. Ile osób skorzystało z takiej możliwości, sprawdzała Paulina Nawrocka.
6: Od stycznia wniosków o dopisanie się do listy wyborców wpłynęło ponad 3100. Wniosków jest dużo mniej niż przy wyborach prezydenckich, bo w przypadku głosowań lokalnych, a takie będzie niedzielne referendum, trzeba udowodnić, że w mieście się mieszka i żyje, mówi dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Tomasz Popiołek.
7: Wymagane są dodatkowe dokumenty, czy to umowa najmu, rachunki za gaz, za prąd, za wodę, więc to nie jest takie proste, żeby z tej usługi skorzystać.
6: Do udziału w referendum uprawnionych będzie w sumie około 585 tysięcy mieszkańców.
4: Prokuratura postawiła zarzuty dwóm opiekunkom po śmierci chłopca w Ząbkach pod Warszawą. Do tragedii doszło na terenie posesji, gdzie działa klubik dziecięcy. Dwulatek utopił się w oczku wodnym. Kobiety usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunkom grozi do 5 lat więzienia. Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki NSA czy WSA, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
4: Rozporządzenie zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Gratka dla miłośników hamburgerów. W Łodzi rusza Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
9: Wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
4: Festiwal Burger Fest w Łodzi potrwa do końca maja.
2: Pogoda.
4: Sobota ma być piękna, ciepła i słoneczna. Niedziela jeszcze nawet trochę cieplejsza, ale w niedzielę możliwe już opady i burze. A potem w przyszłym tygodniu ochłodzenie. No ale najpierw sobota, jutro od 21 do 27 stopni. Nigdzie nie powinno padać bardzo dużo słońca.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Niezły Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Ireneusz Szczop, Rock Radio jest, tu się nic jest. Nie zmieniło, jest, dokładnie, Zapiski Śmiertelnika, film Zapiski Śmiertelnika.
2: Pewnie mówisz o pewnego rodzaju uczciwości jakiejś wolności też, która we mnie od jakiegoś czasu jest. Tak, tak jest. Przyznaję się do tego, że jestem słaby. Przyznaję się do tego, że nie zawsze mądrze myślę. Przyznaję się do tego, że popełniłem błędy. Przyznaję się do tego, że jestem samotny. Albo, przepraszam, bywam. I dużo jest wspólnego z tego źródła w moim bohaterze. Oczywiście Maciek Grzak, który to napisał i to wyreżyserował, on bierze to te potencjały, wsadza w jakąś pigułkę emocjonalno-artystyczną i rozpakowuje potem u widza. No więc ja też tak staram się w tym też znaleźć, żeby dobrze to poukładać. To jest też dobra zabawa. To jest też taka ciekawa zabawa. Co tak naprawdę we mnie jest? Dlaczego narzekam? Dlaczego się stawiam w tej samej optyce, co ten mój bohater, FP? Co jest? Jadę pięknym samochodem, puszczam sobie Schuberta i co? I narzekam? Heja!
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Została ostatnia reklama.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Po reklamie.
9: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.
10: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. I dziś omówimy płytę zespołu Different State pod tytułem Yield z 95 roku, a zaproponował nam ją Diako w komentarzu na Facebooku. Jest zespół Different State, Kuba.
1: No, jak określiliśmy to poza anteną, z wylęgarni talentów
2: tak
1: show biznesowych.
2: Ponieważ jest z Ciechanowa.
1: A z Ciechanowa kto pochodzi?
2: Na przykład Doda, Kłebo, Alicja Szemplińska, która teraz reprezentuje nas na Eurowizji. I co? Zespół istniał od 92 roku.
1: I to był jeden z pierwszych polskich zespołów grających industrial, czy też industrial.
2: Industrial.
1: Industrial.
2: Yes. No. Czyli taką bardzo mroczną muzę.
1: Dla ludzi, którzy lubią się ubierać w skórzane ciuchy. No i tam.
2: No i tam resztę to.
1: To już nie będziemy mówili o tej porze, bo to jest. Dzieci mogą słuchać, tak?
2: Tak jest. Jesteśmy w ciągu dnia, no nie wolno. Powiedz mi, ile na koncie mają płyt?
1: Chyba 16. Mówię chyba dlatego, że no to jest jeden z tych zespołów, który ma Bajzel w swojej dyskografii. Natomiast ostatnia płyta, czyli Enormous Components of Motor Unit Volume 2, świetny tytuł, ukazała się w roku 2020. No i już nowa płyta się nie ukaże. Najprawdopodobniej dlatego, że lider i założyciel zespołu Different State, czyli Marek Marchow, w tym samym roku, czyli w 2020, zmarł. I prawdopodobnie dlatego ich media społecznościowe, znaczy media społecznościowe grupy Different State, nie są od 6 lat aktualizowane, a w bio na Facebooku jest cały czas link do martwego portalu, jakim jest MySpace.
2: Ojej.
1: No. Natomiast my tutaj o płycie Yield chcieliśmy porozmawiać.
2: Jest to debiutancka płyta i dla tych, którzy nie wiedzą, to Yield znaczy plon.
1: I ten sam tytuł noszą wszystkie numery na płycie Yield, czyli po prostu jest Yield 1, Yield 2 i tak po prostu w koło Macieju, albo dookoła Wojtek, tak się mówi też.
2: Dookoła Wojtek?
1: No, tak słyszałem, dookoła Wojtek.
2: Bardzo fajnie.
1: Taka anegdotka, szybka. Na treningu karate po prostu nasz trener powiedział, że coś tam robimy i no i dookoła Wojtek. A kolega mówi, ale ja Adrian jestem.
2: I no. Kuba, jak ci się podoba ta muzyka?
1: Wiesz co, jest to muzyka bardzo klimatyczna. No to nie jest muzyczka do samochodu, ale to są moje klimaty. Mimo tego, że ja nie chodzę ubrany w skóry i tam no nie robię tych rzeczy, o których poza anteną mówiliśmy, a o których mówić nie wypada.
2: Tak.
1: Nie robię tych rzeczy, które można zamknąć w czterech literach. Można tak, o, tak bym to określił. No.
2: Ale jesteś enigmatyczny. Na pewno nikt się nie domyśli.
1: Nie,
2: to
1: myślę,
2: jest bardzo niepokojąca muzyka.
1: Tak.
2: Ale no zdecydowanie coś w sobie ma.
1: Muzyka również transowa, dlatego że jest to z jednej strony ten właśnie industrial, z drugiej strony dark ambient, to jest też taka dronowa muzyka. Muzyka dronowa właśnie zawiera w sobie ten taki pierwiastek powtarzalności i zespół Different State bywał porównywany do takich kapel jak Ministry czy Goldflesh. I bardzo interesujące jest to, co zostało wykorzystane podczas nagrań płyty Yield.
2: Tak, powiedz to.
1: No, jak czytamy w internecie, cytat. Oprócz konwencjonalnego instrumentarium wykorzystaliśmy łańcuchy kolejowe, amortyzatory do dużego Fiata, kowadło, młoty itd.
2: No, no to i jest, sami sobie odpowiedzcie na pytanie, gdzie można słuchać takiej muzyki?
1: W autokomisie.
2: Tak.
0: Białe kruki klasyki rocka w

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia. Ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Została ostatnia reklama.
20: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
21: Ach, to niska cena.
22: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
23: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Po reklamie.
24: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków to ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Ireneusz Szczop, Rock Radio jest. Tu się nic nie zmieniło. Jest, dokładnie. Zapiski śmiertelnika, film Zapiski śmiertelnika.
2: Próbujesz opisać poważny temat, tak. A też i problem, tak. A jednak mówisz przez takie lekkie... Takie LU, taki lekki uśmiech.
1: Mhm, tak.
2: Bo chyba...
1: Taki dystans.
2: Tak, nam chyba też bardzo o to chodziło. Znaczy Maciek Żak, który jest reżyserem filmu i autorem scenariusza. Te nasze rozmowy, które doprowadzały do tego, że o czym my tak naprawdę chcemy zrobić ten film. Co my chcemy ludziom powiedzieć. Cały czas nas prowadziły do tego, że my opowiadamy o życiu. O życiu. O życiu również, które ma taki, a nie inny finał. Znaczy, że śmierć jest cały czas tabu. Nie da się tego. Samobójstwo to w ogóle przerażająca historia. I my tego nie chcemy obniżać. Natomiast my chcemy opowiedzieć o postawie jednak przez rodzaj lekkiego uśmiechu. No wiesz, kończy się nasze życie. Jak się kończy? Jeden się zapracowuje na śmierć, inny się zachlał, inny coś tam, inny jest w jakimś holizmie związanych z materią, z posiadaniem. No, różne są te powolne śmierci. Tam jest inna decyzja. Ale dlaczego jest ta decyzja? Skąd ona wypływa? Ja myślę, że ten bohater zapisków, on to nosi z sobą od dziecka.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Została ostatnia reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Po reklamie.
6: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Została ostatnia reklama.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Po reklamie.
9: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Została ostatnia reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Po reklamie.
5: Niezły gość w Rock Radio.
6: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radia jest Ireneusz Czop.
7: Witam wszystkich.
6: Dzień dobry, wieczór. Dzisiaj będzie cała masa tematów, oczywiście też związanych z filmem, bo film akurat jest clou naszego spotkania, czyli Zapiski śmiertelnika. Ale jak oglądałem ten film, bo przyznaję się, że włączyłem go wczoraj przed naszym spotkaniem.

0: Kiedyś mój kumpel z Brazylii, który jest zapalonym dramaturgiem, a z pierwszego wykształcenia jest psychiatrą, mówił do mnie, że dla niego największym szczęściem jest interlokutor. Że mamy kogoś do rozmowy.
1: Tak.
0: Ja wtedy myślałem, że on mnie ściemnia. A dzisiaj podpisuje się. Tak, znaczy, wiesz, my jesteśmy szczęśliwi, że możemy się z kimś podzielić tym, co jest w nas. Możemy posłuchać, odbić się w czyichś oczach wzajemnie. Czasem nawet fajniejsze jest to słuchanie.
1: Tak, bardzo. Albo bycie właśnie wysłuchanym. Też poczucie, że ktoś ciebie słucha.
0: Dwie strony,
1: tak,
0: nie?
1: Dwie strony. Ale też o czym mówisz, odnosząc się do tego, że potrzebny jest ten ktoś, kto nas wysłucha, z kim możemy porozmawiać. Ale też trochę na przykładzie może nawet tego filmu, ale idąc troszeczkę taką może filozofię, też jest moment ważny, kiedy do nas to dochodzi, bo czasami jest tak, że może nie jest za późno, ale bardzo późno do nas dochodzi, że kogoś nam brakuje i mamy tą pustkę w sobie.
0: No chyba to jest najbardziej bolesne.
1: To jest najbardziej bolesne.
0: Że
1: dochodzi do nas przez ten pęd, robimy to, tamto, biegniemy za karierą,
0: tak, emocje.
1: Za nowym samochodem, za wszystkimi różnymi rzeczami, a potem się dochodzi, że niby jesteśmy na przykład z kimś, ale jesteśmy sami.
0: Wiesz, kiedyś przeczytałem znowu takie ładne zdanie, że kiedyś ludzie gadali paduszami, a teraz zipują. I trochę tak jest, znaczy, że my przestaliśmy gustować w takich dłuższych rozmowach, że robiliśmy sobie herbatę i siedzieliśmy do rana i gadaliśmy o wszystkim, czasami o niczym, ale ważne, że byliśmy razem. Czasami mówiło się bzdury, czasami mówiło się ważne rzeczy, czasami się wspominało, czasami się snuło plany na przyszłość, ale było się razem. A teraz przez to, że jest tak dużo tych zapychaczy, rozmówcy, nie? Czyli naszym rozmówcą jest internet, Facebook, scrollowanie, wiesz, jakieś tam inne rzeczy. Jak się czujemy samotni, no to przecież możemy sobie włączyć film albo audiobooka, albo cokolwiek. Nagle się okazuje, że wykonujemy mniej tego wysiłku, żeby być z drugim człowiekiem. A to jest nieocenione, znaczy, wiesz, ta temperatura ciała drugiej osoby. Nawet jak teraz z tobą rozmawiam, mam świadomość, że to jednak jest zupełnie inaczej, kiedy tu się widzimy nie przez ekran.
1: A to wiadomo, to sam to dobrze wiem, jak robiłem wywiady online podczas pandemii, że to jest trochę jak jedzenie wyrobu czekoladopodobnego.
0: No tak, tak niby jest,
1: tak, ale
0: niby
1: jednak, nie ma. Ale nie ma tego flow, nie ma tego czucia, nie widzisz pewnych jednak emocji przez tą szybkę. Ja też nie chcę generalizować oczywiście, że kiedyś to były takie, albo teraz są takie czasy, ale rzeczywiście jest też jeszcze jedna rzecz, jaką zauważyłem podczas, nawet jeśli z kimś rozmawiamy, co też może być na przykład nawiązaniem do twojego bohatera i jego relacji ze swoją żoną. Jak oglądałem ten film, to miałem wrażenie, że tutaj raczej by była taka rozmowa, gdybyście siedzieli przy stole wasi bohaterowie, to każdy powie swoją jakąś część, ale siebie nie słucha, po prostu musi tylko coś powiedzieć, nie? Że nie ma tej chemii takiej.
0: Mój bohater by nie powiedział.
1: No tak, też prawda. Mówiłem właśnie o filmie Zapiski śmiertelnika. Film słodko-gorzki, bo temat jest ważny, ważki, poważny, powiedziałbym momentami bardzo poważny, no bo mówmy się, że to jest temat związany z samobójstwem. Zarazem też ubrany w trochę taki czarny humor, dobrze, że tak powiem, spasowany do tej historii, bo potrafi naprawdę emocjonalnie zadziałać w taką stronę, że ja momentami, wiedząc o tym, że jest tam poważna sytuacja, jest kryzys tak naprawdę twojego bohatera, no bo podejmuje bardzo ważną życiową decyzję, mówiąc prost, a zarazem kiedy pojawia się postać na przykład twojego taty, to potrafi się mimo tego, co się dzieje, uśmiechnąć.
0: Właśnie cały czas o tym myślę, jak o tym mówisz, że próbujesz opisać poważny temat,
1: tak,
0: a też i problem,
1: tak,
0: a jednak mówisz przez takie lekki, takie LU, taki lekki uśmiech.
1: Tak.
0: Bo chyba...
1: Taki dystans.
0: Tak, nam chyba też bardzo o to chodziło. Znaczy Maciek Żak, który jest reżyserem filmu i autorem scenariusza, te nasze rozmowy, które doprowadzały do tego, że o czym my tak naprawdę chcemy zrobić ten film. Co my chcemy

0: Chcemy ludziom powiedzieć. Cały czas by nas prowadziły do tego, że my opowiadamy o życiu. O życiu. O życiu również, który ma taki, a nie inny finał. Znaczy, że śmierć jest cały czas tabu. Nie dać tego. Samobójstwo to w ogóle przerażająca historia. I my tego nie chcemy obniżać. Natomiast my chcemy opowiedzieć o postawie jednak przez rodzaj lekkiego uśmiechu. No wiesz, no kończy się nasze życie. Jak się kończy? Jeden się zapracowuje na śmierć, inny się zachlał, inny coś tam, inny jest w jakimś holizmie związanych z materią, z posiadaniem. No różne są te powolne śmierci. Tam jest inna decyzja. Ale dlaczego jest ta decyzja? Skąd ona wypływa? Ja myślę, że ten bohater zapisków, on to nosi z sobą od dziecka.
1: To prawda. Ten fragment Hemingwaya, którego zacząłem, to tak sobie właśnie pomyślałem, że oglądając postać, oprócz jego doświadczeń z dzieciństwa, to ja cały czas widzę człowieka, który ma dużo, ma w zasadzie, ktoś z boku patrząc, mówi: kurczę, milioner, żona, dziecko, może kupić sobie taki, a nie inny dom gdzieś nad morzem i w ogóle szczęśliwe życie, ale w tym wszystkim, tak jak powiedziałem, słowo samotny też jest dla mnie bardzo ważne w tym wszystkim.
0: Tak, tak. On ma jakąś samotność w sobie, trzeba by było ją rozkminić, czy to jest...
1: Melancholię, samotność.
0: Tak, że to jest, czy to jest osamotnienie, czy to jest choroba smutku na przykład, czy ciągłe niezadowolenie. Tego nie wiemy, bo to wiesz, bo tam się to miesza. Czasem moglibyśmy takiego człowieka określić ciągle niezadowolony. Bo tak jak powiedziałeś, to jest człowiek sukcesu. A pieniądze, piękną żonę, córkę, piękną kochankę, możliwości, to co jest nie tak?
1: No, żyje jak gwiazda roka trochę, jak jesteśmy w Rock Radio, bo wiesz, pomyśl sobie o takim Kurcie Cobainie. Miał wszystko.
0: No, jeszcze oparł.
1: No tak, ale pierwsze, co mi przyszło do głowy.
0: Okej. Ale wiesz, no to on nigdy nie był rockowcem. On nawet chyba nie spróbował być. Wiesz?
1: No twój bohater?
0: Tak, tak mi się wydaje, że on zawsze był taki trochę zasznurowany, trochę był w tym gorseciku takich konwenansów i chciał zasłużyć. Albo przynajmniej wykonywał te rzeczy, które mówili mu inni.
1: A też nie jest to taki przykład tej presji społecznej?
0: No, pewnie tak, ale możliwe, że on mógłby być kiedyś, gdyby mu pozwolono, takim rockowcem, który by balansował na tej...
1: Ozzym Osbornem.
0: Tak, na takiej cienkiej granicy, nie?
1: Tak.
0: Takiej przyzwoitości i nieprzyzwoitości.
1: Tak.
0: Bycia w życiu i bycia poza nim. Ale tutaj mamy co innego. Ja myślę, że to jest też taki film o nas. O tym, że my się trochę zamykamy, że nie chcemy rozmawiać na poważne tematy, że nie chcemy być tak naprawdę w jakiejś prawdziwej relacji.
1: A czy w ogóle dużo z twojego bohatera można wziąć, tak powiedzieć, do siebie? Bo ja, oglądając ten film, są takie pewne punkty, emocje, które on ma, które bym pewnie znalazł też w sobie, że każdy z nas coś w nim odnajdzie, że ma taki, a nie inny problem. Czy związany właśnie, nie wiem, z przeszłością i swoją rodziną, czy tym właśnie, że nie wiem, nie jest jakiś do końca szczęśliwy w swoim związku, że po prostu ma jakieś poczucie beznadziei, albo tego, że znowu to słowo samotność, że kurczę, zrobiłem wszystko, co trzeba wedle klucza, ale nie czuję się szczęśliwy.
0: No, okej. Okay. Mnie korciło, żeby zapytać, która cecha najbardziej.
1: A to widno, bo to jak zrobimy rolę, kiedyś do ciebie na wywiad, to się otworzy.
0: Okej. Okay. No dobrze. Tak. Znaczy, myślę, że to jest trochę... No znowu powiem o nas, tak? Znaczy, tak, że w końcu nie robimy filmu jako kartki z kalendarza, bo kiedyś, dawno temu, ludzie się tak, a nie inaczej zachowywali.
1: Tak.
0: Tylko mamy wrażenie, że mamy teraz jakąś postawę i jakiś problem, chcielibyśmy to rozwiązać, pochylić się nad nim w jakiś sposób, zobaczyć, czy to mnie dotyczy, czy nie. I okazuje się, że zaczynamy się w to bawić i nieraz jest śmiesznie, raz jest strasznie.
1: Tak.
0: Raz jest tak, że tęsknisz za swojego przyjaciela, którego nie ma, i odszedł mając kilkanaście lat. I jego słowa są jakby wpisane w ciebie, nie? I nagle do tego wracasz, bo to był ważny moment, chciałbyś dalej z nim gadać. On w tobie zapełnia jakąś lukę też samotności, nawet przez wspomnienie. Ojciec, który jest, no to jest figura w ogóle bardzo szeroka. Znaczy, to jest taka figura, która ma taki archetyp psychologiczny, religijny wręcz, ale też i literacki. Nagle zaczyna się zastanawiać, kim on jest, czy on jest naprawdę, czy on nie jest naprawdę, czy on kocha, nie kocha, czy mu zależy, czy nie zależy. On sobie robi żarty z tego syna, czy ten syn naprawdę jest na niego zezłoszczony, czy nie. Czy on też wykonał jakiś gest wcześniej, czy ta potrzeba pożegnania się z życiem jest jakaś rodzinna? Czy to w ogóle życie jest jakąś chorobą śmiertelną, przenoszoną drogą płciową? Nie, jak już cytując klasyków.
1: To
0: nie?
1: Prawda.
0: Ale wiesz, no, nagle się okazuje, że tam jest dużo rzeczy, które mam nadzieję każdy z nas zobaczy i trochę z takim lekkim uśmiechem do tego podejdzie, żeby o tym pomyśleć, żeby się trochę przy tym też pobawić, ale też zastanowić. I to jest super.
1: Tam jest jeszcze jedna rzecz, którą wyłapałem i o której możemy porozmawiać a propos tego filmu, ale to zaraz. Ja przypomnę, że niezłym gościem Rock Radio jest Ireneusz Czop i słyszymy się w Rock Radio za chwilę.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Kastelmaszczyk obecny, Ireneusz Szczop, Rock Radio jest, tu się nic nie zmieniło, jest dokładnie, Zapiski Śmiertelnika, film Zapiski Śmiertelnika. No właśnie, jest jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy oglądając ten film, że oprócz tego, co powiedzieliśmy w pierwszej części, a było też tam mnóstwo naszych przemyśleń i wątków, to też jest to fajna rzecz, że można sobie obejrzeć to, że mamy właśnie faceta, który no, robi co robi, czyli odbiera sobie życie.
2: A też nie do końca.
1: No też nie do końca. Ale chodzi mi o to, że można się tutaj trochę też zastanowić nad tematem, który czasami jest taki przerzucony trochę jak piłeczka ping-pongowa w dzisiejszych czasach. Właśnie o tym, że facet też ma emocje w sobie jakieś. Że nie tylko sprowadzamy, oczywiście nie chcę generalizować, ale czasami jest tak, że albo jesteś, wejdziesz na jakiekolwiek nagłówki gazet, portali i myślisz sobie, że są dwa obrazy facetów. Albo totalnej pierdoły, sieroty, albo czasami, wiesz, kogoś, kto jest, nie wiem, przemocowy, taki męski, powiedziałbym niczym Fred Flintstone, jaskiniowiec. A jak jesteś osobą, która po prostu odczuwa, ma swoje słabości, chce właśnie, jak mówiliśmy w pierwszej części, być wysłuchany, porozmawiać, no to o tym się za bardzo nie mówi. Tylko oczywiście idę w skrajności, ale też fajnie jest taką mieć refleksję, że kurczę, facet też nie musi być taki albo taki, że może być po prostu, może mieć swoje szarości.
2: No ale ktoś to wymyślił, nie? Znaczy ktoś, dla kogoś to było łatwiejsze, albo my przyjmujemy pewnego rodzaju receptę, bo nam się wydaje, że tak będziemy sprawniej żyli. Nie? No wiesz, a więc mówimy sobie, facet jest taki albo jest taki. No facet jest no jak Shrek, no. Albo jak tort, albo jak czasami, cebula.
1: Ale czasami wyobrażenie, że po prostu te emocje i styl bycia życia czasami po prostu nie ma płci.
2: A życie nie ma płci.
1: Życie nie ma płci.
2: Śmierć nie ma płci. Przyjaciel ma płeć? Wiesz, no to wiesz, jak nagle zaczynasz, a czy rozmowa ma płeć? Wiesz, i tak zaczynamy w to wchodzić. Oczywiście, tak. Mamy pewne też dane naukowe, które mówią o tym, że 7 albo 8 osób na 10, które popełniają samobójstwo, to są mężczyźni.
1: No wiem, że więcej jest.
2: Tak, znacznie, ale tak. Oczywiście dlaczego? Bo nie rozmawiają. Bo jest taki trend, żeby powiedzieć właśnie, że mężczyzna musi być silny. A co się dzieje, kiedy się wypalimy? To znaczy, że jesteśmy niepotrzebni, bo mężczyzna jest tylko widziany jako zadaniowiec, jako portfel, taksówkarz, bankomat, opiekunka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, ktoś pewnie będzie się zżymał na to, co ja mówię w tej chwili, że jesteśmy tacy działający, bo też bywamy tacy w kapciach i siedzący przed telewizorem z piwem, albo co nas nie interesuje, rodzina. Bo jesteśmy różni tak samo jak kobiety, bo jesteśmy po prostu ludźmi. Tak. I kłopot polega na jednej bardzo istotnej rzeczy, że o ile płeć piękna, od której powinniśmy się tego uczyć, umie rozmawiać ze sobą o swoich słabościach, dzielić się emocjami, obrażać i godzić, nie nosić czasami
1: tej takiej naszej buty męskiej,
2: tak,
1: czasami
2: takiej zapiekłości, nie? To powoduje takie wyzwalanie. Wyrzucasz te rzeczy. Czasem może to jest niezbyt mądrze regulowane, ale jednak regulowane. A my, no, zaczynasz się zastanawiać, masz 40 z hakiem albo 50 i nagle ktoś się czuje niepotrzebny. Niepotrzebny w pracy, bezużyteczny, nieużyteczny, nieużytkowy, tak. Nieinteresujący, wyskakuje poza model Apolla czy Marsa i nagle mówi, no to gdzie mam znaleźć swoje miejsce? Nagle się okazuje, że to dotyczy bardzo wielu osób, również tych, których nazywamy ludźmi sukcesu.
1: Tak.
2: Czy mężczyznami sukcesu.
1: Tak, bo też sobie w ogóle myślę, że ta postać, twój bohater, równie dobrze, jeśli byśmy zrobili wersję kobiecą tego filmu, też jak najbardziej by się, wiesz, obroniła.
2: Wiesz, co było bardzo interesujące? Mieliśmy parę pokazów takich przedpremierowych i było bardzo dużo pań, kobiet, w różnym wieku. I była taka rozmowa, w której mówiliśmy o tym, że to jednak jest o mężczyznach, o pewnej postawie. Jedna pani taka nawet wzburzona mówi: przepraszam bardzo, to jest też o nas. Ale super. Tak. Ale super, mi się podobała ta niezgoda. Bo tak, bo to też jest o kobietach. Znaczy to ten rodzaj niezgody na życie.
1: Bo to jest o ludziach.
2: Tak,
1: znowu
2: jest o ludziach.
1: O ludziach.
2: I znowu nie ma. Niezgoda na pewnego rodzaju styl życia też nie ma płci.
1: Dokładnie, bo to też jak w pierwszej części mówiliśmy, że jest presja taka jakaś też społeczna, jesteśmy przebodźcowani różnymi rzeczami. Niezależnie od tego, czy ja jestem Mariusz, czy ty, nie wiem, jesteś Kasia, Zosia, Ireneusz, to jest nieważne, bo coraz więcej, znaczy ten film jest o tyle ciekawy i fajny, bo okej, mamy tutaj postać już około 50-latka, ale równie dobrze, wiesz, takie rzeczy przeżywają dzisiaj współczesni 20-latkowie, 30-latkowie, z różnych oczywiście pobudek, bo wiesz, na przykład ja nie jestem taki, że hejtuję wszystko, co jest w social mediach, nie? Że to jest najgorsze i w ogóle nie mam takiego, a bo kiedyś nie było i było lepiej, ale wiesz, to przebodźcowanie, że nie wiem, mamy panie z niebieskich jakichś tam platform, które są idealne, piękne i to powoduje, że inne dziewczyny chcą też być takie, a nie inne, albo faceci właśnie myślą: Boże, to ja takiej dziewczyny nigdy nie będę miał, muszę pieprzać, żeby mieć, bo w jakimś filmku powiedziała, że są takie postacie, że mówią, że ja nie spotkam się z kimś, kto nie zarabia mniej niż 30 tysięcy i nie jeździ takim ani innym autem. I zwłaszcza kiedy dorastamy, jesteśmy tacy, którzy pochłaniają wszystko, to autentycznie łapiemy się na tym, że kurczę, takie jest może życie i jeszcze dodajemy sobie do tej życiowej presji to, co te wszystkie różne bodźce, że momentami człowiek może nie wyrobić bez względu na płeć, że kurczę, a może ja już jestem za słaby i może ja jestem niepotrzebny na tym świecie, bo czasami można mieć takie myśli, kiedy ten świat się przytłacza.
2: Wiesz co, jak mówisz te rzeczy, to cały czas myślę o uwadze. Myślę, że składową miłości jest uwaga, że jeżeli kogoś kochamy, to poświęcamy jakąś uwagę drugiej osobie. Co to oznacza, że ci ludzie muszą szukać wzorców w internecie? Co to o nas mówi? To znaczy mówi nam, że ta samotność zaczyna się wcześniej. Ona niekoniecznie musi się zaczynać przez rodziców, bo możliwe, że nawet rodzice chcą, tylko że mody, trendy są takie, że w pewnym momencie, kiedy nastolatkowie dojrzewają, oni wolą mieć grupę rówieśniczą, a ta grupa rówieśnicza znajduje autorytety w internecie. Kiedyś miałem taką rozmowę z moim synem, który jest dorosłym człowiekiem. Nie mówię: dobra, synu, masz autorytety? Mówi: tato, przestań, nie. Ja mówię: jak to? On mówi: jakiś trener, nauczyciel, ksiądz, cokolwiek. Mówi: przestań.
1: Jakiś kolega.
2: Ja mówię: no to kto? On mówi: wiesz, może nie autorytet, taki ktoś, kto mi imponuje, nawet nie wzór, to, wiesz, taki idol na chwilę, nie ten, który szybko zarobił kasę, ten, który jest skuteczny zawodowo, sportowo i tak dalej, i tak dalej.
1: Obratne.
2: Okej. Ja mówię: dobra, bolesne pytanie, pewnie dla mnie. A ja? Mówię: no nie, tata. Ja mówię: o kurczę, boli. Nie, ale doceniam.
1: Zwłaszcza szczerość.
2: Ja mówię: okej, wystarczy, że doceniasz, nie?
1: Tak.
2: Ale wiesz, ta konfrontacja o tyle była ciekawa, że on jednak w wieku 20 paru lat ma odwagę z ojcem rozmawiać szczerze. I pomyślałem sobie: oczywiście, wiesz, każdego z nas dotykają te takie emocjonalne burze i wiry i tak dalej. I pewnie z tego punktu możesz powiedzieć o takich myślach, powiedzmy, bardzo ciemnych, depresyjnych, które prowadzą nas do radykalnych, ostatecznych decyzji. Tu o tyle jest to dla mnie interesujące, że to mówi facet spełniony. W tej tablicy Mendelejewa, który miał zrobić, no, odhaczył wszystkie te kwadraciki. Dom, żona, dziecko, rozumiesz, samochód, pieniądze, sprawa, wszystko poodhaczane i tak dalej. I czemu to się nie składa? I czemu to się nie składa? Czemu on nie pasuje? A wiesz, tak naprawdę... czy ma pecha? Czy to jest pech? No wiesz, no tak myślisz sobie, jak patrzysz na kogoś takiego z boku, no co on wydziwia? Co to jest, nie? A z drugiej strony patrzymy na to, na siebie we współczesnym świecie. No mamy ciepło, sucho, jedzenie na zamówienie i na gwizdek. Jednak możemy pójść do przyjaciół, możemy zapisać się na każde dodatkowe zajęcie, na które tylko możemy. No, mamy zapewniony wikt i opierunek. Jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji. To czemu jest tak dużo tego jadu, tej czerni? Coś musimy rozkminić, no.
1: Jest, znaczy na pewno jest to kwestia indywidualna, bo tutaj znowu też nie chcę generalizować, że może nam za wygodnie.
2: Ale to jest ciekawe, nie? Że zobacz, jak mamy mniej, jak mamy potrzebę, to mamy jasne cele. Mhm. Nie mamy gdzie spać. No to trzeba się wziąć, zorganizować, heja.
1: Tak.
2: Nie? Ale jak nagle mamy to zapewnione, a to nam to niewygodne, a może byśmy posłali tak, a dlaczego ja mam to słać, a to niech mi zrobią, a to ten. Jak nie mamy co jeść, to musimy się postarać. A teraz, to teraz diety, to teraz śmety. Wiesz, mam wrażenie, że jest jakieś rozpasanie w tym, że mamy bardzo długi, szeroki, szwedzki stół.
1: I to przebodźcowanie, o którym mówię, sprawia, że możemy być tacy, chodzić i być tacy rozregulowani.
2: No i myślę, że to jest tak, że wtedy nie cenimy chwili, wiesz? Znaczy, przed sekundą miałem taką rozmowę, w której znalazłem jedną fajną historię. To znaczy, jeżeli bardzo szybko jedziemy, powiedziałem 200 na godzinę, ale oczywiście nie powiedziałem, że jedziemy 200 na godzinę, tylko że powiedzmy, że przy tej prędkości. Ale potem zacząłem się zastanawiać, że przy prędkości 100 na godzinę czy 70 dokładnie zachodzi ta sama reakcja. Nie widzimy liści na drzewie. Uh-huh. Rozmazuje się to. Nie widzimy szczegółu. A więc ta nasza uważność też na życie
1: spada.
2: Tak. A wiesz, kiedy widzimy szczegół, kiedy zaczynamy budować to wszystko jakoś, mam wrażenie, że też podchodzimy do każdego dnia inaczej. Nie chcę być mądralą, bo też mam swoje doły.
1: Jak każdy z nas. No. Ale myślę, że wiesz. A to wrócimy za chwilę. Przerwa na kawkę. Ireneusz Szczop, niezłym gościem Rekradia. Zaraz słyszymy się ponownie. Dobra?
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Ireneusz Czop w Rock Radio jest?
2: Jest.
1: Tak się zastanawiam, przeglądając i czytając i słuchając twoich wypowiedzi i myśląc sobie o tym filmie, to wydaje mi się, że ten film w ogóle może być dla ciebie też szczególnie bliski.
2: Oby nie proroczy.
1: Nie mówię w stronę taką, wiesz, jaki jest finał. Ale taka emocjonalność, patrzenie na świat, spojrzenie tego bohatera, relacje rodzinne jakieś. Mówię, nie chcę żadne wchodzić tutaj szczegółowe, plotkarskie rzeczy z twojego życia, bo to nie jest to miejsce, to zostawiam koleżankom i kolegom z innych miejsc.
2: Pewnie mówisz o pewnego rodzaju uczciwości jakiejś wolności też, która we mnie od jakiegoś czasu jest. Tak jest. Przyznaję się do tego, że jestem słaby. Przyznaję się do tego, że nie zawsze mądrze myślę. Przyznaję się do tego, że popełniłem błędy. Przyznaję się do tego, że jestem samotny. Albo, przepraszam, bywam. I dużo jest wspólnego z tego źródła w moim bohaterze. Oczywiście Maciek Grzak, który to napisał i to wyreżyserował, on bierze to te potencjały, wsadza w jakąś pigułkę emocjonalno-artystyczną i rozpakowuje potem u widza. No więc ja też tak staram się w tym też znaleźć, żeby dobrze to poukładać. To jest też dobra zabawa. To jest też taka ciekawa zabawa. Co tak naprawdę we mnie jest? Dlaczego narzekam? Dlaczego się stawiam w tej samej optyce, co ten mój bohater, FP? Co jest? Jadę pięknym samochodem, puszczam sobie Schuberta i co? I narzekam? Heja, jedziesz sobie po Mierzei, po Helu, tak. I narzekasz? Kurczę, masz z jednej strony zatokę, z drugiej strony masz morze. Raj! Naprawdę, masz widok na wspaniałe morze, piękną plażę, masz piękne drzewa, piękną żonę, córkę, kochankę, jeszcze nie wiadomo co. No wiesz, no ja teraz abstrahuję od takiej klasyfikacji moralnej. W tym
1: no tak, oczywiście, bo to jest co innego. To...
2: Natomiast patrzysz na to i mówisz sobie, no co jeszcze można wymyślić, żeby było nie tak. A więc... oczywiście, to nie jest moje, tak? Znaczy, żeby było jasne, to nie jest mój potencjał. Moim potencjałem jest trochę grzebanie. Jak to jeden z moich znajomych ostatnio powiedział, dla ciebie 2 i 2 to nie jest 4, tylko to jest 4 i 1/10. Ja mówię, no to fajnie, że nie mniej.
1: Tak.
2: No i tyle. Czyli ja mam taką wewnętrzną tendencję do grzebania. Ja mówię, dobra, no to akceptuję, ale kurczę, coś tam może jeszcze być, nie? I czasami to jest optymistyczne, a czasami to jest pesymistyczne. I o ile optymizm łatwo akceptujemy, to pesymizm, czyli te negatywne rzeczy, stają się trochę jak wir. Zaczynają nas wciągać. I zaczynasz grzebać, a mówisz, o, to w dzieciństwie było źle. A, to pewnie dlatego, że tak mnie nazwali. A ten mi zrobił przykrość. A, o, to ta relacja mi się nie udała. O Boże, a dziecko...
1: A to grzebanie jest bardzo wyniszczające.
2: I wiesz, i nagle zaczynasz grzebać i grzebać i grzebać i kompletnie nie jesteś tu i teraz. Kompletnie nie zauważasz tych wszystkich rzeczy, które są ci dane jako plus. I to jest fantastyczne. To jest fantastyczne, kiedy się to zauważy. A więc z tej perspektywy myślę, że to taki fajny film dla mnie do rozkminienia również prywatnie, aczkolwiek większość aktorów, jak z nim porozmawiasz, to mówią, cholera, to te moje wszystkie role to jakoś tak rymowały z moim życiem prywatnym. Jakoś tak jest, bo akurat w tym momencie na pewne rzeczy zwracaliśmy bardziej uwagę.
1: to w sumie wyprzedziłeś to, co, do czego chciałem teraz nawiązać, bo ja tak oglądając ten film i kiedy już były napisy końcowe, to tak sobie pomyślałem, że jak to kiedyś z Tomkiem Reczkiem tutaj nieraz rozmawialiśmy i on używał tego stwierdzenia, że są takie niektóre filmy, które można nazwać, że są kinoterapią. I ja tak miałem na przykład oglądając filmy Jarmusza Patterson,
2: okay,
1: o samotności właśnie i o pewnych jakichś tam rozkminkach, pewnie znasz, czy też świeższy to był Perfect Days, tak? O panu, który czyścił toalety w Japonii. Przecudowny, wzruszający film właśnie też o różnych jakichś takich słabościach, a zarazem też szczęściu, bo czerpał szczęście ze swojego życia, prostego życia, fajnego życia, z jego perspektywy. Bądź też nie, to już sami możecie wyciągnąć z tego filmu. I właśnie taką miałem refleksję a propos tego filmu.
2: Wiesz co, ja miałem różne refleksje a propos tego filmu, zwłaszcza w momencie, kiedy w ogóle podchodziłem do rozkminienia scenariusza.
1: Znaczy najważniejsze jest to, że po końcowych napisach coś zostaje, bo nie ma nic gorszego, jak ci nic nie zostaje.
2: A, okej. Okay. A to ładne, tak. A byłem tam?
1: Gdzie?
2: Gdzie? W końcowych napisach. No. Dobra, okej, okay, tak. Wiesz co, ja myślę, że w ogóle sztuka ma taką terapeutyczną moc. Nie chciałbym przesadzać, bo dużo jest kursów na ten temat.
1: No tak. Ale potrafi coś takiego być, że pójdziesz sobie, nie wiem, masz zły humor, kupisz sobie, idąc z ulicy, to jest też trochę filmowa scena, jest, nie wiem, taka pogoda jak teraz, nie chce ci się wychodzić, ale idziesz sobie przez miasto, bo masz doła, gorzej się czujesz, przechodzisz na przykład jakiegoś kina studyjnego najlepiej, żeby było tak, wchodzisz sobie, kupujesz bilecik, często wtedy jest na przykład jakaś godzina, nie wiem, 16, 15,
2: albo 11, bo jeszcze nie zacząłem pracy,
1: ogólnie
2: nie?
1: Tak, że widzimy kino, które jest 5 osób na krzyż, siadasz sobie, przez te 2 godziny cię nie ma, przez te 2 godziny rzeczywiście problemy ci uciekają. Jest coś takiego.
2: No tak, ale to traktujemy wtedy jako ucieczkowość, nie?
1: Znaczy, no trochę ucieczkowość, bo to nie jest to, że to cię wyleczy.
2: Mówię o czymś takim, że nagle mam coś takiego, że wracam do filmów z mojego dzieciństwa albo z takiej fascynacji młodzieżowej, wiesz, kinem, nie? Że tak. O co tam chodzi, dlaczego on tam gra, czy ona, bo oczywiście aktorki jednak mnie się bardziej podobały, jak grały, aczkolwiek chciałem być Zorrem, czy
1: ja ten Zorro tam z 50-tych,
2: no
1: nie?
2: Dziękuję, ale
1: nie, bo to był ukochany Zorro, to był najlepszy Zorro w historii, tam był najlepszy Garcia.
2: No tak, najlepszy Garcia, najlepsza
1: rzecz.
2: Wiesz, ten Zorro. Ale Tarzan, albo Janek Kos, albo taki film Tiri Śmiałek, albo jeszcze nie wiem, Szkarłatna Litera i wiesz, i było dużo takich kostiumowych rzeczy, które mnie fascynowały absolutnie. Ale były też trudne filmy, też o samotności, jak Cobra Verde. Nie? I wiesz, ten Chiński, który idzie jak po jakiejś tam Patagonii.
1: Tak.
2: I wiesz, i myślisz sobie o tym wszystkim i mówię, patrz, ludzie się nie zmieniają, nie? Kontekst się zmienia. My musimy się uczyć opowiadać w inny sposób te historie, ale jednak opowiadamy o człowieku, nie? I kiedy traktujesz to tylko jako ucieczkowość, czyli tak sobie, a zjem kolejną książkę, a zjem kolejny film, zjem kolejny obraz, no to teraz znowu zacząłem być głodny, teraz następny, no to tak możemy i to jest okej. I to jest super nawet. Natomiast, bo w ogóle cokolwiek jemy, nie? Ale w momencie, kiedy nam coś zostaje, bardzo bym chciał, żeby widz się na tym filmie uśmiechnął, ale żeby z czymś wyszedł. Nawet z tą listą, że tak powiem, płac, nie? Ale, tak. Ale to jest okej, okay. To jest bardzo okej, okay, bo mówi się, bo wiesz, ja liczyłem na to, że będzie poważnie o tym problemie. No okej, okay, ale to jest twoje
1: można
2: oczekiwanie,
1: tak i tak,
2: nie?
1: Można tak i tak.
2: To teraz zobaczmy, co tam jest tak naprawdę.
1: No to już jest od widza, albo to kupi,
2: tak,
1: albo nie taką formę.
2: Ale wiesz, ja zapraszam do rozmowy, nie? Że wiesz, że coś się takiego zdarza czasami w kinie, że z tym kinem zostajesz. I wtedy te 2 godziny nie jest tylko przetrzymaniem. Nie jest tylko takim fajnym, ucieczkowym pobyciem.
1: Tak, znaczy Może masz w planach ucieczkę, ale potem jednak coś ci się tam, wiesz...
2: Tak, tak, tak. Znaczy, wiesz, w ogóle kino ma coś takiego, nie? Że zostawia obraz.
1: Ma.
2: Że pod powiekami potem... Ma. Wiesz, kurczę, ja widziałem, widziałem ten kadr, albo widziałem tę scenę,
1: tak,
2: nie?
1: Tak samo jest z muzyką, że jak słuchasz jakieś płyty, to też... sprawia, że nie tylko przesłuchasz 40 minut danego krążka na winylu, na Spotify, gdziekolwiek, tylko to zostaje. A potem wracasz, tak jak teraz 10 lat od wydania, na przykład właśnie zostając przy Bowie Black Star, gdzie można sobie wyreżyserować, a propos pożegnanie, na swój sposób, można tak pójść troszeczkę...
2: Ale widzisz, no to też jest takie świadome odchodzenie, nie?
1: Tak, i masz tutaj coś, co powoduje, że ty włączysz, bo miałeś taki, a nie inny okres w swoim życiu, i na przykład ta płyta powoduje, że... Znaczy nie mówię o sobie, ale tak trasuję, myślę, że ona może też coś zmienić, tak jak mówisz o filmie. Czyli znowu mówimy o tym, że sztuka potrafi mieć ten swój probil, który pozwoli coś w tobie zmienić albo spojrzeć w inną stronę, że kiedy czujesz tą totalną beznadzieję.
2: Pamiętasz taki film Zagadka nieśmiertelności bodajże, tak? To się nazywało, z Davidem Bowie.
1: Tak.
2: I on, wiesz, no on ma też odwagę mówić o śmierci.
1: Jakiej?
2: O odchodzeniu, o bezradności, o czym. Można też tak. Wiesz, mi się też podoba to, że jest jakaś bezwzględność mówienia o ostatecznych rzeczach w rockowej muzyce. To jest tak, wiesz, jadą po bandzie chłopaki.
1: No jest tak.
2: I wiesz, i czasami też tak się zachowują. Są różne filozofie. I my przyjęliśmy filozofię na przykład taką, która nam, na nas jest dzisiaj wygodna. I odsuwamy pewne filozofie, które wydają się zbyt radykalne. Nazywając je karygodnymi, nie?
1: Tak.
2: Ale wiesz, no, co mam powiedzieć, wiesz, jak dzwoni do mnie kumpel i mówi: zapal świeczkę, bo dzisiaj Lucy odchodzi. I powiem to dla niej. I wiesz, bo ona... poddaje się eutanazji, bo jest ciężko chora, a ponieważ jest półkanadyjką, może to zrobić. I wiesz, i pomimo tego, że to było parę lat temu, jest to we mnie i mówię, jest jakieś świadome odchodzenie. Wiesz, bez komentarza dalej.
1: Tak. To postawmy tutaj kropkę i zaraz wracamy. Ostatnia część przed nami. Ireneusz Czop, niezłym gościem Rock Radia.
0: Niezły gość w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Ireneusz Czop w Rock Radio jest. Jest, jest.
2: Ja wiem, że to się pojawia, ale z racji tego, że jestem wręcz wariatem na punkcie sportu, muszę o tym z tobą chwilę porozmawiać.
1: Dawaj.
2: O tej piłce nożnej. Bo ja też jestem niespełnionym piłkarzem, chociaż nie doszedłem do takiego poziomu nigdy jak ty, żeby być w klubie piłkarskim. Ale przynajmniej dzisiaj sobie odbijam, że chociaż z kumplami sobie czasami chodzimy na tenisa pograć. Ten sport cały czas jest ci bliski? Czy też jak był ten film o wspinaniu się, ciebie kręcą takie rzeczy?
1: Totalnie. Ja wiesz, jak gdybyś mi powiedział, kim chciałbym być, no to bym chciał być Bruce'em Lee, nie? No wiesz, no to wiadomo, że... Znaczy przynajmniej dla mnie to jest oczywiste.
2: Okej. Okay.
1: Okay. Ale wiesz, no to jest tak, że w latach mojego dojrzewania, wiesz, no jak teraz z moim trenerem od Emsów rozmawiamy i tam kombinujemy sobie Hyroxa i tak dalej, to on mówi, ty zobacz, teraz tam był mecz gwiazd, tak, i nie wiem, Krychowiak grał, albo Majdan, albo ktoś, albo Kłos, albo ten, albo Głowacki, wiesz, i tak dalej, Wasilewski, i nagle tak mówię, poczekaj, bo ja jestem z tych lat Dejny, końcówki Lubańskiego, Smolarka, Bońkę, Szarmacha, i tak dalej,
2: Gadocha. Czy,
1: Gadochy, potem Młynarczyka, tak. A więc ja miałem ten plakat nad łóżkiem, na makatce takiej, wiesz, słomkowej.
2: A miałeś plakaty swoich idoli?
1: Nie tylko to. Znaczy, moich idoli było kilkunastu i to tam z 78 roku. Natomiast rzeczywiście było tak, że wiesz, mieszkając na blokowisku w Płocku, mieliśmy w bloku dwie drużyny piłkarskie, fajnych chłopaków w jednym wieku prawie. Na każdym piętrze mieszkał ktoś z mojej klasy. A więc trudno było się wybić w tej górce demograficznej. Mhm. Ja nie byłem wysoki, na szczęście nie widać tego w kinie.
2: A jaką ty miałeś pozycję tam?
1: Wiesz co, ja zaczynałem od stopera.
2: Bo ja skrzydłowy. Taki,
1: stopera, taki, a skończyłem na takim, wiesz, napadzie dziewiątce. Okay. Wiesz, i lubię najbardziej dziesiątkę, ale tak. Ale wiesz, grałem do 18-19 roku życia i rzeczywiście dokopałem się do drugiej ligi juniorów. I to było miłe. Nawet ostatnio chłopaki mnie zaprosili, ale na mecz piłki ręcznej, gdzie też się otarłem i grałem na bramce. Ale nie byłem tak, no wiesz, to są duże chłopy, oni tam w rękę dają radę. Ja wyglądam naprawdę jak pies przy koniu przy nich. Tak. Ale wiesz, no były inne czasy, były inne wymogi, inaczej, wiesz... Już nie mówiąc o tym, że wiesz, taki background był mizerny, nie? Że dostawałeś po seniorach buty, które ci klapały, bo były o 4 numery za duże i byłeś szczęśliwy, że cokolwiek założyłeś, że ma jakiś powidok korków, nie?
2: Tak.
1: I piłka, która seniorom wyskoczyła za murek taki, gdzie trenowali celność, to wiesz, zwiewaliśmy, a oni krzyczeli nawet, łobuzy, oddawajcie piłkę i tak dalej, nie? Ale to było super. Mieliśmy dużo fanów z tego, to mi potem zostało, nie? Wiesz, tam jeszcze, wiesz, nie było wiele rzeczy do roboty, a jednak w nas to gdzieś jakby zarażaliśmy się jakąś motywacją, jakąś pasją. Kumpel trenował zapasy klasyczne, to pokazywał nam wymyki z karku, ktoś inny pokazywał nam łódkę ze siatki, ktoś inny grał w pingla, badmintona, co innego. No, szliśmy na karate. W Płocku powstał taki odłam karate tsunami, gdzie też tam trenowałem parę ładnych lat i to było połączenie Shotokanu i Kyokushinkai i wiesz, i to też było ciekawe, nie? A więc potem jak się poszło to się poszło. No jakby nie wiadomo, kto poszło.
2: No, się poszło.
1: Się poszło, nie?
2: Ale bardzo ładne, się poszło.
1: Się poszło, taki strukturalizm. Taki
2: tak, ten, bardzo wiesz. Ładne.
1: Się poszło.
2: Się poszło.
1: Się poszło i
2: a
1: się
2: tak,
1: zagrało.
2: Ja też, ja jestem chłopakiem z bloku, więc... się poszło.
1: Bo jak poszedłem i dostałem się na studia, no to nagle się okazuje, że my wszyscy dużo umieliśmy. Znaczy, mieliśmy tego fizycznego rozwoju sporo.
2: Tak.
1: Gimnastycznego, wiesz, lubiliśmy te wszystkie rzeczy. W teatrze wykorzystywało się te umiejętności. Dużo, wiesz, takiej gimnastyki, szermierki, prędkości, zwinności, takiej giętkości. To inaczej dzisiaj wygląda. Ale mnie to towarzyszyło zawsze. O dziwo, najbardziej przeszkadzał mi zawód w tym, żeby być sprawnym. No bo wiesz, za dużo, no, wiesz, że rano masz próbę, potem przyprowadzasz dzieci ze szkoły albo z przedszkola, bo
2: a też nie tam. Zapiski, na przykład w kontrakcie, że nie możesz wykonywać jakichś sportów ekstremalnych?
1: Ja w ogóle zapiski miałem po dosyć ciężkiej operacji, wiesz, i to był taki moment, kiedy w ogóle byłem niezadowolony z siebie w sensie fizycznym i tak dalej, i tak dalej. No cóż, no, ale to też jest pewien rodzaj daru, że możesz być słabszy, że może być gorzej.
2: Tak.
1: I wiesz, to ciężko jest, nie? Jak ciągle jesteś taki fighter i wiesz, i ten to nagle okazuje się, że no jest gorzej. Mhm. I musisz z tym się zmierzyć. Wiesz, bo jak był Broadwick na przykład, no to wiesz, to ja właściwie wszystko postawiłem na trening, na to, żeby poznać góry, żeby wejść tam, że, tak. Żeby być na przynajmniej 5-600. I tak byłem. Nie, żeby zobaczyć, jak się chodzi, jak jest się w wyprawie, ile można zrzucić i ile można mieć siły w sobie, nie? To fizyczność w ogóle jest super. Ona, ta praca nad ciałem też jest pracą nad głową.
2: Ale bardzo, to się bardzo łączy.
1: No, także wiesz, mamy tu piłkę, mamy karate, mamy wspinanie, mamy różne inne rzeczy i pozdrawiam wszystkich, którzy ćwiczą.
2: Jak sobie myślę, jak o tej piłce nożnej, te wątki się często pojawiają w rozmowach z tobą, też sobie, tobie i wszystkim życzę, żeby powstał może w Polsce jakiś fajny film o piłce. Od czasu piłkarskiego pokera.
3: Wtedy zagram
2: tak naprawdę. O, dobrze, no to panie reżyserze, proszę dzwonić do Rock Radia.
1: Się przygotujemy.
2: Się przygotujemy, więc się, niech się dzwoni w tej sprawie. Ireneusz Czop, niezłym gościem, dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję i wszystkich bardzo pozdrawiam.
2: Mariusz Tomaszczyk, dziękuję. Hej, hej.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Rock Radio 103 i 8 FM.